Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Rejestracja pojazdu ma być łatwiejsza, weszły w życie nowe przepisy. Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dowództwo centralne USA zakończyło kolejną serię ataków na Iran. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w tym regionie. Według USA amerykańskie siły przeprowadziły kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. Na rozkaz naczelnego dowódcy amerykańskie jednostki użyły broni precyzyjnego rażenia wobec irańskich celów, które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach tego regionu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że przeprowadził ataki odwetowe na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze na boreliozę. Do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu o prawie 1/3 więcej. Szczególnie dużo diagnoz jest na wiosnę, a to właśnie wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzopska-Firych.
3: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Rejestracja pojazdu ma być już łatwiejsza. Weszły w życie zmiany w prawie. Dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
4: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
2: Tłumaczy Robert Bazuch ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt, to praca Michała Gdaka. Opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
5: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej roz

0: odbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
1: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. W tym czasie nowe dzieło zastąpi kontrowersyjną, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. To już dziś o 21:00 zaczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wystąpi 48 krajów, nie ma wśród nich Polski. Mecz otwarcia odbędzie się na legendarnym stadionie Azteca. Meksyk zagra z RPA. Piłkarscy kibice będą musieli wybierać albo sen, albo mecz. Większość będzie rozgrywana w nocy naszego czasu.
2: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
3: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, witam w audycji Gość Radia 7. Przed nami okres intensywnych prac w gospodarstwach, ale także ważnych terminów związanych z programami wsparcia dla rolników. Dlatego naszymi gośćmi są dzisiaj kierownicy Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żurominie, Mariusz Jarzynka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
3: I w Sierpcu Adam Kurta. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie Redaktorze.
3: No, zbliżamy się do ważnych wydarzeń, jeżeli chodzi o prace rolnicze. No i zaczniemy od takiego tematu, który jest bardzo istotny dla rolników. Materiał siewny w formule pomocy de minimis, czas na wnioski. Nabór do 10 lipca. Cóż to za program?
5: Panie redaktorze, to jest program, który wspiera rolników. To są dopłaty do materiału siewnego dla rolników. O te środki może ubiegać się każdy producent rolny, który ma numer identyfikacyjny w Krajowej Ewidencji Producentów, który zakupuje odpowiedniej kategorii materiał do siewu. Musi być on elitarny lub kwalifikowany. Minimalna powierzchnia działki rolnej, na której ten materiał będzie wysadzony, musi wynieść około 0,1 hektara.
3: A jakie korzyści dla gospodarstw przynosi stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego?
5: Panie redaktorze, tak. Materiał kwalifikowany siewny przynosi dużo korzyści, takie jak wyższy i stabilniejszy plon, czystość odmianowa i gatunkowa, brak zanieczyszczeń nasionami innych gatunków czy chwastów, odporność na choroby i patogeny oraz oszczędność czasu i maszyn. Dokładnie skalibrowany materiał pozwala precyzyjnie ustawić siewnik, redukując straty i optymalizując gęstość siewu.
3: Pewnie ważna też informacja, w jaki sposób rolnicy mogą złożyć wniosek i jakie dokumenty będą potrzebne.
5: Panie redaktorze, w 2026 roku jest nowość, całkowita cyfryzacja naboru. Wnioski papierowe nie są już przyjmowane. Wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, logując się na platformie Portal Rolnika i nabór trwa do 10 lipca 2026.
3: Panie Mariuszu, pan chciał coś dodać,
4: tak? Tak, chciałem dodać, że tutaj w uzupełnieniu tylko kolegi Adama, że Portal Rolnika to jest nowość, prawda? I powstał on po to, żeby właśnie obsługiwać tego typu programy, ponieważ do tej pory rolnicy mogli składać przez elektroniczny system PUE do nas dużo wniosków, natomiast materiał siewny w formule elektronicznej przez Portal Rolnika. Tam się logujemy za pomocą profilu zaufanego bądź bankowości elektronicznej lub też za pomocą danych, które wszyscy rolnicy powinni znać i posiadać, a mianowicie danych do IRZ Plus i do e-Wniosek Plus. To jest taka nowa formuła, tak gwoli tylko uzupełnienie.
3: No, chyba ważne informacje, a ja chciałbym zapytać Panie Adamie, czy duże zainteresowanie jest tym programem?
5: Oczywiście bardzo duże zainteresowanie jest, jak co roku regularnie składają ponad 43 tysiące producentów rolnych w kraju wnioski. Rolnicy masowo ruszyli do składania, do wypełniania formularzy, dlatego ważne jest, żeby to złożyć jak najszybciej, żeby nie czekać
3: później się troszkę przypchać, prawda?
5: Tak, na ostatni moment.
3: Przechodzimy teraz do drugiego zagadnienia. 18 czerwca, ta data zbliża się nieuchronnie. To ważna data dla posiadających zwierzęta w gospodarstwach. Panie Mariuszu, dlaczego?
4: Tak, dziękuję za to pytanie. Panie redaktorze, jest to arcyważna data dla rolników i myślę, że powinni z takim komunikatem mieć kontakt, logując się do e-Wniosek Plus bądź do bardziej szczegółowo do IRZ+, tam gdzie robią przemieszczenia dla ruchu zwierząt. Wynika ta data z nowelizacji ustawy, która weszła w życie 18 marca tego roku, a wymagalna jest do 18 czerwca, bo nakłada obowiązek w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie dla uzupełnienia danych dla istniejących już gospodarstw o numer WNI, który to numer nadaje powiatowy lekarz weterynarii. I teraz rolnicy są zobowiązani, aby taki numer uzyskać dla wszystkich kopytnych zwierząt posiadanych w swoich gospodarstwach oraz pszczelarze. I te numery weterynaria, z tego co wiem, bo jesteśmy w ciągłym kontakcie z weterynarią, nadaje na bieżąco i należy w swoim loginie IRZ+, czyli na swojej parametryzacji danych, zalogować się hasłem i uzupełnić dane dla już istniejących działalności, czy siedzib stad w tym przypadku, a jeżeli są nowe, to po prostu złożyć nowe dokumenty.
3: A co grozi rolnikom, jeśli nie wywiążą się z tych wymaganych zgłoszeń lub spóźnią się z ich złożeniem?
4: Generalnie my przerabialiśmy to, panie redaktorze, już przy okazji drobiu na naszym terenie, bo tutaj mamy takie skupisko dość intensywnej produkcji drobiarskiej i wtedy też były nadawane numery dla zakładów drobiu, a teraz one są rozszerzone zgodnie z tą ustawą dla zwierząt kopytnych i w momencie, kiedy nie będzie uregulowana kwestia z tym numerem WNI nadanym przez lekarza weterynarii powiatowego, no to wtedy może agencja zablokować takie konto w IRZ Plusie, czyli spowodować brak możliwości sprzedaży zwierząt między gospodarstwami albo z Unii i spoza Unii, kupowanie bądź poza Unię w sprzedaż takich zwierząt. Możemy też wpłynąć bezpośrednio na dopłaty, w wysokość tych dopłat, bo one też mogą być uwarunkowane właśnie tym, czy jest ta parametryzacja zaktualizowana i czy te dane są poprawnie funkcjonujące w systemie IRZ. I teraz, jeżeli pan pozwoli, mamy chwilkę, to bym powiedział, jak to wygląda z perspektywy użytkownika, czyli rolnika, jak należy postępować w systemie. To tak króciusieńko tylko, żeby rolnicy wiedzieli, jak zadziałać. Otóż, jeżeli otrzymacie państwo decyzję o nadanym numerze WNI dla kopytnych wszystkich, czyli dotyczy to koniowatych, wielbłądowatych, owiec, kóz i świń, należy w siedzibach stad na IRZ Plusie zaznaczyć sobie działalność, otworzyć działalność żądaną, do której ten numer dotyczy, wejść w zakładkę aktualizacja danych, zaznaczyć, że mamy nową decyzję powiatowego lekarza weterynarii na pierwszej stronie, taki niebieski checkbox, wpisać ten numer weterynaryjny, przejść całą procedurę po kolei, tak jak ona powinna wyglądać, czyli system będzie tam państwa prowadził krok po kroku takimi niebieskimi kafelkami u dołu. I na końcu załączyć jako niezbędny załącznik decyzję powiatowego lekarza weterynarii, zaznaczając, że jest to decyzja powiatowego lekarza weterynarii i opisując to w takich 4 checkboxach pod tymże dokumentem, jeżeli on będzie zeskanowany i zdigitalizowany i zatwierdzić, zweryfikować dokument. On wtedy nam pokaże błędy. Jeżeli są jakiekolwiek błędy, wrócić do dokumentu, skorygować go, ponownie wysłać do nas. My wtedy zweryfikujemy poprawność takiego dokumentu i będziemy z państwem korespondować elektronicznie.
3: Proszę, na tym ma polegać pomoc, tak? Powiatowego biura.
4: Jeżeli państwo mają problem jakikolwiek, to zapraszamy oczywiście do naszych jednostek, bo można u nas uzyskać pomoc bezpośrednio, pytając, tylko my mamy problem natury technicznej, nie wynikający z naszej niechęci do rolnika, broń Boże, bo my jesteśmy prorolniczy bardzo, tylko wynikający z polityki bezpieczeństwa naszej instytucji, ponieważ my jesteśmy agencją rządową, więc my mamy też obostrzenia pewne i nie możemy sobie podłączać jakichkolwiek nośników zewnętrznych, więc trzeba taki dokument mieć zdigitalizowany na swoim mailu bądź na swoim jakimś nośniku i my mamy kioski takie w instytucjach naszych, w naszych biurach z komputerami, do których można się podłączyć, taki dokument sobie przesłać.
3: Dobrze, proszę się nie wahać, biura w Sierpcu, biura w Żurominie są bardzo zapraszamy przyjazne rolnikom.
5: Zapraszamy do Sierpca również.
3: Jeszcze jeden program. Premie dla Start dla młodych rolników. Nabór już się rozpoczął.
5: Tak.
3: I o tym programie pan Adam Kurka, proszę bardzo.
5: To jest bardzo ważny nabór. To są premie dla młodych rolników. Nabór ruszył 1 czerwca i będzie trwał do 30 lipca 2026 roku. Najważniejsze sprawy, rzeczy, które dotyczą rolników, które chcą złożyć, to jest tak, że w dniu złożenia wniosku to jest tak zwany młody rolnik. Osoby, które składają wniosek, nie mogą mieć skończonych 41 lat. Są to rolnicy, którzy rozpoczynają działalność rolniczą lub prowadzą ją nie dłużej niż 24 miesiące. Oczywiście muszą posiadać numer identyfikacyjny oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
3: To chyba popularny bardzo program.
5: Tak, tak. To jest bardzo popularny program.
3: A młodych rolników dużo jest?
5: Szczerze powiedziawszy, coraz mniej młodych rolników.
3: No właśnie, tak.
5: Tak, tak. Z roku na rok widzimy, że coraz mniej jest zarejestrowanych po prostu rolników. Ale to wiadomo, że powiększają się areały, włączą się, więc
3: tak jest, tak jest. Panie Mariuszu?
4: Potwierdzam to, co mówi kierownik Adam Kurta, bo też zauważamy, że rolników chcących skorzystać, młodych rolników jest coraz mniej, ale też należy sobie zdać sprawę z jednego powodu takiego dość ważnego, moim zdaniem, o którym się nie mówi, że ten program ma bardzo duże wymagalności. On ma skonstruowany biznesplan. Wedle tego biznesplanu należy postępować. Ten biznesplan jest napisany na 5 lat. Tam trzeba prawie, że pod linijkę robić wszystko to, co się dzisiaj już na etapie składania wniosku zadeklaruje i przez okres lat 5, czyli wymagalności tego programu, który, uwaga, jest wymagalny od momentu, kiedy podpisze się umowę z agencją i otrzyma się płatności. Więc ten okres 5 lat, on się tak de facto od samego momentu złożenia wniosku to wydłuża jeszcze do lat 6 albo nawet ponad 6. Więc dlatego to też może być. A życie, drodzy Państwo, jest życie, tak? Ludzie różne decyzje podejmują. Dzisiaj mamy plan taki, a za chwilę będziemy mieli...
3: Może się zmienić z różnych powodów. Przypomnę, że wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego można składać do 10 lipca, a hodowcy zwierząt powinni pamiętać o obowiązkach związanych z terminem 18 czerwca. Trwa również nabór wniosków o premię dla młodych rolników, a o tym opowiadali kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Żuromina Mariusz Jarzynka.
4: Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Doktorze.
3: I z Sierpca Adam Kurta.
5: Dziękuję bardzo.
3: Adam Ejnik, do usłyszenia.
2: Te programy powtarzamy. Radio 7.
6: Captain Bowling and his crew welcome you aboard a Boeing 737, flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 czerwca. W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski przegrała 0-3 z Anglią podczas trzeciego meczu Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
3: Ciekanowski krótko do Marka Ostrowskiego i koniec, proszę państwa. A więc przegrywamy z Anglią 0-3.
2: W 1987 roku Adam Koseski otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Był historykiem i politologiem, rektorem Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku, przewodniczącym Rady Programowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
4: Epoka napoleońska wprowadziła do naszego kraju chociażby to, co się nazywa kodeksem Napoleona.
2: W 2011 roku urodzony w Żurominie Kamil Łebkowski stoczył pierwszą zawodową walkę w formule MMA. Wygrał przez TKO z Jakubem Szymańskim.
5: MMA to jest moje życie i aktualnie całe moje życie obraca się wokół tego sportu.
2: W 2015 roku biskup toruński Andrzej Suski odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznaną za całokształt pracy duszpasterskiej oraz dorobku naukowego.
6: Każdemu z nas potrzebna jest ta radość. Jest ona bowiem jak świeże powietrze, którym się lekko dycha.
2: W 2021 roku na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu urodzony w Przasnyszu Andrzej Sadowski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
7: Dzięki przewidywalności możemy podejmować decyzje i kalkulować w jakikolwiek sposób ryzyko. Jeżeli nie będzie tej przewidywalności, to trudno będzie o dobry efekt.
2: Urodzili się w 1957 roku w Kunkach w gminie Szreńsk w powiecie mławskim Mirosław Koźlakiewicz, przedsiębiorca rolny, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył w prywatyzacji ciechanowskich zakładów drobiarskich, które przekształcono w spółkę pracowniczą.
8: Jest mi miło, że po kilku latach już takiego nieistnienia bezpośrednio w polityce, że ktoś jeszcze pamięta o tym, że coś się dobrego zrobiło.
2: W 1973 roku Robert Wszochalski, pochodzący z Przasnysza lekkoatleta, sprinter, brązowy medalista Mistrzostw Polski w sztafecie 4x100 metrów. Zmarli w 1972 roku Andrzej Nardelli, jeden z najlepiej zapowiadających się aktorów swojego pokolenia. Zdążył zagrać niewiele ról, ponieważ zginął tragicznie w wieku 25 lat. Zasłynął przede wszystkim jako kordian u Adama Hanuszkiewicza i z występów w Pracowni Muzyki Współczesnej Piwnicy Artystycznej Wandy Warskiej w Warszawie. Adam Hanuszkiewicz, który dostrzegł w nim wielki talent, zaproponował mu tytułową rolę w Kordianie. Po premierze krytycy orzekli, że Warszawa doczekała się swojego Jamesa Deana i wieszczyli młodemu aktorowi karierę.
9: Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, a stanę się tej myśli narzędziem, zegarem.
2: Andrzej Nardelli utonął w Narwi w Starym Orzechowie w gminie Pomiechówek w powiecie nowodworskim. W 2017 roku w Przasnyszu Mariusz Bondarczuk, dziennikarz, wydawca, regionalista, był nauczycielem języka polskiego w szkołach średnich w Przasnyszu, instruktorem w miejskich domach kultury w Przasnyszu i Makowie Mazowieckim, redagował czasopismo Solidarność Przasnyska, prowadził kursy dla narzeczonych w parafii świętego Wojciecha w Przasnyszu, wydawał i redagował czasopismo Przasnyska Niezależna, następnie był redaktorem naczelnym i wydawcą Gazety Przasnyskiej. Należał do pierwszego zespołu regionalnego dodatku Gazety Wyborczej. Publikował teksty w tygodniku ciechanowskim, jest autorem książek o tematyce regionalnej, był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
10: Ja chciałem zacząć troszeczkę jeszcze wcześniej, bo na ogół tych, którzy z panem rozmawiają, interesują sprawy wojny, sprawy sowieckiej.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł.

0: 775 735 242 575.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Radia 7.
1: Kuwejt zamyka przestrzeń powietrzną po atakach USA i Iranu. Resort obrony walczy z dezinformacją w sprawie sejf. Jarosław Kaczyński po przesłuchaniu w sprawie dwóch wież. Dorota Werdycka. Kuwejt ogłosił czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej w związku z atakami na Iran wieczorem naszego czasu. USA zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa przeprowadziło serię ataków na Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty drugą noc z rzędu. Według Amerykanów celem jest wywarcie presji na Teheran, żeby podpisał porozumienie. W odpowiedzi na nocne ataki USA Teheran przeprowadził ataki odwetowe m.in. na flotę marynarki wojennej w Bahrajnie, choć nie ma potwierdzenia tej informacji. Iran ogłosił też zamknięcie żeglugi w Ormus. Według Amerykanów tranzyt statków handlowych trwa. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada MON. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak mówi minister obrony, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. Tomasz Węska.
2: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
3: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę.
2: Bo, jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
3: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego sejfu?
2: Pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
4: Cel jest jeden: rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy.
2: Kontrakty z sejf na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
1: Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
5: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
1: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
1: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Estonia będzie mogła przyjmować więźniów ze Szwecji. Estoński parlament przyjął ustawę pozwalającą na osadzanie w więzieniach skazanych z zagranicy, w tym przede wszystkim właśnie ze Szwecji, zmagającej się z przeciążeniem więziennictwa. W Estonii liczba więźniów spada, a kraj płaci za utrzymanie pustych cel. Pierwsi więźniowie ze Szwecji mają je zapełnić już w sierpniu. W Barcelonie odbyła się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry i jest zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
7: Niemożliwe staje się możliwe.
8: Ile jest tutaj detali, elementów.
9: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować.
1: Budowa świątyni trwa od 144 lat.
0: To są wiadomości Radia 7.
10: Mateusz Stanicki, pora na sport. Zapraszam. Dziś w Meksyku ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To największa tego typu impreza w historii, bo w zmaganiach weźmie udział aż 48 drużyn podzielonych na 12 grup. Na początek jeden z organizatorów imprezy, Meksyk, podejmie Republikę Południowej Afryki. Zanim się to jednak wydarzy, przed nami ceremonia otwarcia, której główną gwiazdą będzie Shakira. Polscy siatkarze pokonali w chińskim linii Kubę 3-0 w pierwszym meczu Ligi Narodów. W innych spotkaniach Chiny przegrały ze Słowenią 2-3, a Japonia pokonała Ukrainę 3-0. Do niespodzianki doszło w spotkaniu Bułgarii z Belgami, gdzie wicemistrzowie świata z południa Europy przegrali 1-3. Trzeci turniej Ligi Narodów jest rozgrywany w Ottawie, m.in. z udziałem mistrzów świata Włochów oraz złotych medalistów olimpijskich Francuzów. Dziś o 14:00 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. W sobotę dzień przerwy, natomiast w niedzielę na zakończenie zmagań w Chinach zagrają z Ukrainą. Teraz wielki powrót na korty. Sereny Williams, Amerykanka wraz z Kanadyjką Victoria Mboko, wygrały pierwszą rundę debla na turnieju w Londynie, pokonując parę Erin Rutliff, Nicole Melihar-Martinez. Tak, powrót Williams komentuje wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
11: Na pewno dobrze, że wznowiła, chociaż nie ma się co oszukiwać, ma 45 lat. Historia tenisa zna takie przypadki, takie najbardziej pamiętne, no to na pewno dwie Martiny, i Martina Wielka, i Martina Mała, czyli Martina Navratilova i Martina Martina Hingis. Obie wróciły do gry po zakończeniu kariery. Martina Navratilova nawet wracała dwa razy, bo najpierw wznowiła karierę singlową, a potem jeszcze karierę deblową.
10: Williams i Mboko o trzecią rundę miały zagrać dziś wieczorem z Laurą Ziegemund i Leila Fernandez. Jednak wiele wskazuje na to, że pierwszy od lat występ gwiazdy tenisa Sereny Williams w turnieju WTA prawdopodobnie zakończył się na jednym meczu. W środę jej deblowa partnerka na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club doznała kontuzji w pojedynku singlowym z Karoliną Pliskową. Na koniec koszykówka. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa w drugim finałowym meczu o Mistrzostwo Polski rozgromili Orlen Zastal Zielona Góra 104-82, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. Wcześniej przeciwnicy zaskakująco wygrali pierwsze spotkanie 77-74.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Dziś sporo chmur niemal w całej Polsce. Od południowego zachodu ma się przejaśniać. Wieczorem może się nawet wypogodzić, ale w ciągu dnia może przelotnie padać deszcz na północnym wschodzie, burze w pierwszej połowie dnia, a po południu w zachodnich regionach może zagrzmieć. Na termometrach dziś maksymalnie od 15 do 20 stopni.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szersza droga i nowe chodniki, rusza inwestycja między Mleczówką a Suchym Gruntem. Sztuczna inteligencja w szkołach, nowoczesny sprzęt trafi do gminy Rybno. Bezpieczeństwo nad jeziorem i setki uczestników. Duża akcja edukacyjna w Szczutowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczyna się rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Mleczówka-Suchy Grunt w powiecie żuromińskim. Inwestycja obejmie ponad 3 km trasy. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstaną również nowe chodniki w Kalejach i Zatorowiźnie. Jazdy do posesji oraz system odwodnienia pasa drogowego. Prace obejmą także uporządkowanie poboczy i wykonanie nowego oznakowania. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 9 milionów złotych. Ponad 6 milionów 300 tysięcy złotych samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szkoły w gminie Rybno zostaną wyposażone w nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji. Pierwsze placówki odebrały już sprzęt, a kolejne oczekują na dostawy. Do szkół trafią laptopy, sprzęt sieciowy oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Nowe pracownie mają wspierać rozwój kompetencji cyfrowych uczniów oraz przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w świecie nowoczesnych technologii. Z nowego wyposażenia skorzystają również nauczyciele. Program realizują Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z naukową i akademicką siecią komputerową. Projekt jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne dostawy sprzętu do szkół w gminie Rybno są w trakcie realizacji. Około 700 dzieci z trzech powiatów sierpeckiego, żuromińskiego i płockiego wzięło udział w Dniu Bezpieczeństwa nad Jeziorem Urszulewskim w Szczutowie. Wydarzenie poświęcone było profilaktyce, ratownictwu oraz zasadom bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Uczestnicy mogli obejrzeć pokaz ratownictwa wodnego, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy oraz wziąć udział w szkoleniu Bezpieczne Wakacje. Przygotowano również stoiska edukacyjne, prezentacje sprzętu służb ratunkowych i wojskowych oraz liczne gry i zabawy. Nad jeziorem dzieci i młodzież mogli się nauczyć, jakim żywiołem jest woda, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
3: Wiedzą, jak się zachować, wiedzą, jak wejść do wody, co oznaczają flagi, że biała to jest kąpiel dozwolona, czerwona kąpiel zabroniona. I przede wszystkim uświadamiają, że można zginąć nad wodą bardzo szybko. A my takimi akcjami profilaktycznymi chcemy im pokazać, że woda to jest żywioł, ale jak się prawidłowo z niej korzysta, daje wiele frajdy.
2: Uczestnikom szczególnie do gustu przypadła przejażdżka motorówką.
4: Te popłynienie łódko i tatuaż. Plaże były fajne. Mega super, nie do opisania po prostu te emocje.
5: Bardzo fajnie, podobało mi się, a najbardziej właśnie pływanie motorówką. No, była taka adrenalina, jak pływaliśmy na przykład po falach, tak szybko właśnie, jak motorówka tak do góry szła.
6: No fajnie, ogólnie pierwszy raz tam byłem. Taki jacht, taki, który szybko jeździł i po prostu mogliśmy tam pływać w tym.
2: Dyrektor szkoły w Jeżewie, ratownik inicjator akcji Andrzej Nadrowski, wspomina pierwsze spotkanie nad Jeziorem Urszulewskim.
7: Akcja zaczęła się, można powiedzieć, niewinnie, bo od mojej szkoły od Jeżewa, gdzie przyjechało tam parę dzieci. Potem rozwinęła się, przyjeżdżały dzieci z gminy Zawic, potem dzieci z powiata, w tej chwili już akcja jest międzypowiatowa. No pierwsza akcja była dużo skromniejsza, nie było tych pokazów ratowniczych. Głównie przyjechaliśmy tu, pokazywaliśmy takie pokazy z wody, bardziej tutaj rzutką, takie pierwsze podstawowe czynności ratownicze, no i woziliśmy motorówką.
2: Podczas wydarzenia dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu 1. Dywizji Piechoty Legionów. Swoje stanowiska przygotowali także policjanci, strażacy zawodowi i druhowie ochotniczych straży pożarnych z powiatu sierpeckiego. Organizatorami wydarzenia byli samorząd powiatu sierpeckiego oraz rejonowe płockie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął starosta sierpecki. Mieszkańcy Ciechanowa będą mogli wymienić zużyty sprzęt RTV i AGD na kwitnące rośliny miododajne. Akcja Sadzonka za odpady odbędzie się w sobotę na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Gostkowskiej. Miasto przygotowało ponad 1000 sadzonek. Otrzymają je osoby, które dostarczą elektroodpady zalegające w domach, piwnicach czy garażach. W zamian uczestnicy dostaną kupony, które będzie można wymienić na wybrane rośliny. Za co najmniej dwa małe urządzenia, takie jak suszarka, mikser czy toster, przysługuje jeden kupon. Za średni sprzęt, m.in. telewizor, komputer czy odkurzacz, można otrzymać dwa kupony, a za duże urządzenia, takie jak pralka, lodówka czy zmywarka, trzy. Kupony będą przyznawane również za większą liczbę baterii, kabli, świetlówek i innych drobnych elektroodpadów. Na jedno gospodarstwo domowe przewidziano maksymalnie 5 kuponów. Sobotnia akcja potrwa od 10 do 15, jednak może zakończyć się wcześniej, jeśli wszystkie sadzonki zostaną rozdane.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama.
8: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
9: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
10: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
11: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
12: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Donald Trump chwali się transportem ropy wbrew Iranowi. Jest nowy raport w sprawie przemocy rówieśniczej. Uwaga na burzę, IMGW wydało alerty. Dorota Wardeska. Donald Trump chwali się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormuz. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę, mówi amerykański prezydent.
3: Wiecie, że przewieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy wyprowadziliśmy 22 statki późną nocą bez świateł, bo nie było radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki.
2: Precyzyjne ataki na radary, które umożliwiały Iranowi kontrolę nad ruchem w cieśninie, trwają od początku czerwca. Ostatniej nocy znów doszło do ataków USA na Iran. W odpowiedzi Iran także zaatakował według Teheranu. Tranzyt w cieśninie Ormuz został wstrzymany. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. Cezary Jaszczyk zapoznał się z tym raportem.
4: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
5: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie.
4: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
6: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Można się z nami skontaktować także pisemnie.
4: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
2: Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 tysiące pożarów lasów. To aż o 1,5 tysiąca więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
7: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
2: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydał również RCB. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. To w mazowieckim, podlaskim lub

0: Małopolskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Niebezpieczne załamanie pogody nadchodzi do Nowego Jorku. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 39 stopni, gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet tornada. W sobotę sytuacja ma się uspokoić. Wakacje tuż w związku z wyjazdami na kolonie i obozy wkrótce ruszą kontrole. Służby są gotowe na sezon wakacyjny, zapewnia wojewoda lubuski Marek Cebula.
1: Wszystkie służby, które do tej pory nadzorowały różnego rodzaju wycieczki szkolne, wyjazdy, ośrodki zbiorowego żywienia, są postawione w stan najwyższej gotowości.
0: Na koniec roku, w piątek, 27 czerwca.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Wiadomości sportowe przed mikrofonem Mateusz Stanicki. Zapraszam. Ruszają emocje, na które kibice piłki nożnej na całym świecie czekali ostatnie 4 lata. Przed nami Mistrzostwa Świata, jakie zaczną się dzisiaj wieczorem meczem jednego z gospodarzy Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, będzie ceremonia otwarcia. Gwiazdą ma być Shakira. Podobne wydarzenia odbędą się także przed pierwszymi spotkaniami w USA i Kanadzie. Start imprezy dziś o 21:00. Broniący tytuł koszykarze Legii Warszawa w drugim finałowym meczu Mistrzostwa Polski rozgromili Orlen za Stal Zieloną Górę 104-82, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. To bardzo ważne rozstrzygnięcie, komentuje środkowy Legii Shane Hunter.
4: To był dla nas mecz, który musieliśmy wygrać u siebie. Finały, wiadomo, trzeba wygrać drugi mecz. Trzeba bronić własnego parkietu. Było dużo energii w hali. Oczywiście trafialiśmy dużo rzutów. Myślę, że dobrze się dostosowaliśmy, wykorzystaliśmy okazję. Mieliśmy z tego trochę radości. To naprawdę duże zwycięstwo dla nas.
3: O tyle ważne, że wcześniej rywale zaskakująco wygrali pierwsze spotkanie 77-74. Kolejne dwa mecze odbędą się w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Jutro z kolei następny mecz o trzecie miejsce, w którym zmierzą się Dziki Warszawa z Arką Gdynia. Tam pierwszy mecz wygrała ekipa z nadmorza. Polscy piłkarze ręczni zmierzą się z Portugalią, Wyspami Owczymi oraz Algierią w grupie F przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Losowanie grup odbyło się wczoraj wieczorem w Monachium. Polacy byli losowani dopiero z trzeciego koszyka. Do turnieju awansowali po dwustopniowych kwalifikacjach, eliminując w dwóch meczach najpierw Łotwę, a następnie Austrię. Janik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu, po tym jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł w szpitalu w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Pogoda. Czwartek będzie pochmurny i deszczowy w większości regionów, choć od południowego zachodu mają się zacząć przejaśnienia. Wieczorem może się nawet rozpogodzić. Burz możemy się spodziewać w pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie, w drugiej części dnia na zachodzie, a na termometrach dziś jedynie od 15 do 20 stopni.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99 zł. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Coraz mniej urodzeń na Mazowszu. Region zmaga się z niżem demograficznym. Droga do przebudowy i wsparcie dla młodzieży. Gmina Sierpce z nowymi zadaniami. 4 godziny ruchu i mnóstwo energii. Ciechanów zaprasza na fitnessowy maraton. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Na Mazowszu rodzi się coraz mniej dzieci. W ubiegłym roku na świat przyszło ponad 40 tysięcy noworodków. To ponad 4 tysiące mniej niż 2 lata wcześniej. Mimo spadku województwo nadal zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby urodzeń. W mniejszych miejscowościach kobiety częściej decydują się na macierzyństwo przed 30 rokiem życia. W Warszawie i jej okolicach decyzja o założeniu rodziny jest coraz częściej odkładana na później. Samorząd wojewódzki stara się przeciwdziałać tej tendencji, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Jesteśmy niezwykle zainteresowani tym, aby przełamać te zjawiska demograficzne, żeby jak najwięcej Mazowszan rodziło się w naszym województwie, żeby następowała ta zastępowalność pokoleń, żeby młodzi obywatele Mazowsza rośli, wzrastali i przejmowali oczywiście we wszystkich obszarach działalności, życia społecznego, publicznego, gospodarczego też tę pałeczkę.
2: Mimo wszystko statystyki są najlepsze w Polsce, mówi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska.
4: Na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce i to jest dobra informacja. Natomiast zła jest taka, że rodzi się ich mniej niż jeszcze parę lat temu. Ten spadek to oczywiście nie tylko liczby, to przede wszystkim zmiana, którą coraz bardziej zaczynają odczuwać lokalne społeczności, ale także samorządy, które muszą dostosować infrastrukturę i swoje zadania do nowych potrzeb.
2: Spadek liczby dzieci odczuwają szpitale. W placówkach prowadzonych przez samorząd województwa mazowieckiego odebrano w ubiegłym roku ponad 6 tysięcy porodów, czyli blisko 1000 mniej niż rok wcześniej. Gmina Sierpc przygotowuje się do przebudowy drogi gminnej w Podwierzbiu. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców korzystających z tej trasy. Umowę dotyczącą realizacji zadania podpisano podczas spotkania w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Na przebudowę drogi samorząd przeznaczy środki pozyskane w ramach programu wspierającego ochronę gruntów rolnych i leśnych. To 90 tysięcy złotych. To nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przez gminę. Samorząd będzie również prowadził działania związane ze wzmocnieniem potencjału i aktywności Młodzieżowej Rady Gminy Sierpc. Zaplanowano inicjatywy wspierające aktywność społeczną i obywatelską młodych mieszkańców oraz rozwój projektów przygotowywanych przez Radę. Na te inwestycje gmina Sierpc otrzymała 25 tysięcy złotych dofinansowania. Uroczystą galą w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie zakończył się projekt realizowany w Gołkowie i Szynkówku. Podczas wydarzenia uczestnicy zaprezentowali efekty swojej wielomiesięcznej pracy w klubach młodzieżowych. Podczas gali można było obejrzeć świece wykonane podczas warsztatów pszczelarskich, pufy przygotowane na zajęciach kreatywnych, wyroby ceramiczne, a także prace powstałe podczas warsztatów linorytu. Zaprezentowano również dwie gazetki przygotowane przez młodych dziennikarzy: Szepty Lasu z Szynkówka oraz Gołkowskie Wieści z Gołkowa. Dzięki klubom młodzieżowym można osiągnąć pozytywne rezultaty w wychowaniu, mówi burmistrz Górzna Jacek Kruciński.
5: Jest to potrzebne działanie ze względu na właśnie budowanie dobrych relacji społecznych, ale też po to, żeby oderwać tych dzieciaków od różnego rodzaju uzależnień, czy też działać w tym sensie, żeby te dzieci nawiązywały ze sobą relacje, spotykały się i budowały po prostu zdrowe społeczeństwo.
2: Największą nagrodą jest zadowolenie dzieci, podkreśla burmistrz.
5: Każdy uśmiech dziecka to jest to największe podziękowanie dla nas za tą pracę, za te działanie i to chyba o to właśnie chodzi, żeby ten uśmiech u tego dziecka się na twarzy pojawił i pod tym kątem działamy, żeby doczekać się właśnie tego czasu, kiedy to w taki sposób nam dziękują za tą naszą pracę.
2: Warsztaty w ramach klubu młodzieżowego przypadły uczestnikom do gustu.
6: Bardzo ciekawie, wiele rzeczy się nauczyłem. No i warto przyjść, bo możesz się nauczyć na przykład szyć, ucinać nożyczkami, pisać.
7: Warto się zapisać do klubu młodzieżowego. Są różne fajne zajęcia. My na przykład mieliśmy zajęcia z linorytu. Były fajne. Musieliśmy robić dłutem. Były zajęcia plastyczne, fajne. Były zajęcia kreatywne. Robiliśmy pufy.
8: Warto wziąć udział w takim klubie, ponieważ jest ciekawie, zabawnie i można się dużo nauczyć.
2: Podczas gali uczestnicy odebrali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. W wydarzeniu wzięli udział także rodzice młodych mieszkańców. Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Miasta i Gminy Górzno oraz Gminny Ośrodek Kultury. Będzie pot, muzyka i dobra zabawa. Hala przy Kraszewskiego w Ciechanowie zamieni się w największą salę fitness w mieście. Miłośnicy aktywnego stylu życia spotkają się 20 czerwca podczas 6. Ciechanowskiego Maratonu Fitness. Wydarzenie potrwa około 4 godzin. Na uczestników czeka kilka różnych form treningu prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Organizatorzy podkreślają, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od poziomu zaawansowania. Udział w maratonie jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja prowadzona przez klub sportowy Cross Training Mazowia Ciechanów.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
9: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
10: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
11: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
12: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
13: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
14: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
5: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziś odbędzie się posiedzenie KRS-u w nowym składzie. Wątek Ukrainy pojawi się na sesji Rady Miasta Kielce. Unia chce zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2. Dorota Wardecka. W południe zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie. Kilka tygodni temu Sejm wybrał nowych członków KRS-u. By odpolitycznić tę instytucję, stało się to przy udziale środowiska sędziowskiego. Dziś Rada powinna wybrać swojego nowego przewodniczącego. Prawdopodobnie zostanie nim Dariusz Zawistowski, mówi senator i członek KRS-u Krzysztof Kwiatkowski.
3: Pan sędzia Dariusz Zawistowski był już przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Świetnie wykonywał te obowiązki. Ten okres wspominany jest w Krajowej Radzie jako taki wyjątkowo dobrze funkcjonującej rady. Bardzo znany cywilista, osoba także, która ma bardzo duże uznanie w środowiskach międzynarodowych.
2: A przed nową KRS ważne zadania, m.in. próba powrotu do europejskiej sieci rad sądowniczych, z której Polska KRS została wyrzucona w czasach rządów PiS-u. Kielce nie przekażą ukraińskiemu miastu winnica, używanych autobusów nie stanie się tak, bo w mieście doszło do politycznej awantury z Ukrainą w tle. Więcej o tym Anna Gmitarek-Zabłocka.
4: Winnica, która jest dla Kielc miastem partnerskim, poprosiła o przekazanie 15 wycofanych z eksploatacji autobusów. Po awanturze, która wybuchła, mer winnicy wycofał jednak swoją prośbę. Cieszy to przewodniczącego Rady Miasta Macieja Jakubczyka.
5: Jestem Polakiem i mam polskie wartości, szanuję polską historię i mam pewne wymagania.
4: W tle jest oczywiście historyczna awantura o decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z tym związany jest również apel radnych Kielc do radnych Winnicy, by zmienić nazwę ulicy Stepana Bandery na inną. Debata i głosowanie nad apelem do radnych z Winnicy dzisiaj na sesji Rady Miasta Kielce.
2: Unia Europejska rozważa reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, donosi dziennik Financial Times. Bezpłatne uprawnienia przyznawane byłyby na dłuższe okresy niż teraz w zamian za inwestowanie na terenie wspólnoty. Obecne uprawnienia mają zniknąć w 2039 roku, ale według dokumentu, do którego dotarł dziennik, po ewentualnej reformie byłyby one przyznawane jeszcze w latach 40. pod warunkiem, że korzystające z nich podmioty będą dokonywać potrzebnych w Europie inwestycji. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
6: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
2: A kosztuje ono 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do chwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach lub parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w zeszłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię, wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Ktoś wystawił roślinki na śmieci, a pani je przygarniała i uratowała.
2: A zgłoszenia w tym roku potrwają do końca czerwca.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpocznie się dzisiaj 23. edycja piłkarskich Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy zmagania o puchar odbędą się z udziałem 48 drużyn, co oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy konieczne będą aż 104 mecze zamiast 64 jak do tej pory. Na początek o 21.00 jeden z gospodarzy Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Imprezę organizują też USA i Kanada. A piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1 w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie i rozegrał

0: 64 minuty. Grali też Anglicy, którzy pokonali Kostarykę 3-0. Hubert Kurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
1: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, obory graliśmy dobrze.
0: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się dzisiaj z Australijczykiem Jamesem McCabe'em. 19-letnia Anastazja Kuś czasem 51 sekund i 64 setne poprawiła rekord życiowy i wygrała bieg na 400 metrów podczas meetingu World Athletics Continental Tour w Marsylii. Drugie miejsce zajęła Anabel Medina Ventura z Dominikany. Trzecia była Justyna Święty-Resetić. Wynik Kuś to najlepszy w tym sezonie wynik w Europie wśród juniorek. Na koniec wracamy do piłki nożnej West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League. Oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
3: Pogoda. Czwartek będzie pochmurny i deszczowy od Lubelszczyzny, Podlasia oraz Warmii i Mazur przez Mazowsze, Kujawsko-Pomorskie po zachód Polski. Będą się przesuwać deszczowe, a także burzowe chmury. W zachodnich częściach kraju będzie dziś najchłodniej od 15 stopni w Szczecinie, przez 17 w centralnej Polsce do 20 na Podkarpaciu.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
0: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklama.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 czerwca. W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski przegrała 0-3 z Anglią podczas trzeciego meczu Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
3: Ciekanowski krótko do Marka Ostrowskiego i koniec, proszę państwa. A więc przegrywamy z Anglią 0-3.
2: W 1987 roku Adam Koseski otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Był historykiem i politologiem, rektorem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gejsztora w Pułtusku, przewodniczącym Rady Programowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
4: Epoka napoleońska wprowadziła do naszego kraju chociażby to, co się nazywa kodeksem Napoleona.
2: W 2011 roku urodzony w Żurominie Kamil Łebkowski stoczył pierwszą zawodową walkę w formule MMA. Wygrał przez TKO z Jakubem Szymańskim.
5: MMA to jest moje życie i aktualnie całe moje życie obraca się wokół tego sportu.
2: W 2015 roku biskup toruński Andrzej Suski odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznaną za całokształt pracy duszpasterskiej oraz dorobku naukowego.
6: Każdemu z nas potrzebna jest ta radość. Jest ona bowiem jak świeże powietrze, którym się lekko dycha.
2: W 2021 roku na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu urodzony w Przasnyszu Andrzej Sadowski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
7: Dzięki przewidywalności możemy podejmować decyzje i kalkulować w jakikolwiek sposób ryzyko. Jeżeli nie będzie tej przewidywalności, to trudno będzie o dobry efekt.
2: Urodzili się w 1957 roku w Kunkach w gminie Szreńsk w powiecie mławskim Mirosław Koźlakiewicz, przedsiębiorca rolny, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył w prywatyzacji ciechanowskich zakładów drobiarskich, które przekształcono w spółkę pracowniczą.
8: Jest mi miło, że po kilku latach już takiego nieistnienia bezpośrednio w polityce, że ktoś jeszcze pamięta o tym, że coś się dobrego zrobiło.
2: W 1973 roku Robert Wszochalski, pochodzący z Przasnysza lekkoatleta, sprinter, brązowy medalista Mistrzostw Polski w sztafecie 4x100 metrów. Zmarli w 1972 roku Andrzej Nardelli, jeden z najlepiej zapowiadających się aktorów swojego pokolenia. Zdążył zagrać niewiele ról, ponieważ zginął tragicznie w wieku 25 lat. Zasłynął przede wszystkim jako kordian u Adama Hanuszkiewicza i z występów w Pracowni Muzyki Współczesnej Piwnicy Artystycznej Wandy Warskiej w Warszawie. Adam Hanuszkiewicz, który dostrzegł w nim wielki talent, zaproponował mu tytułową rolę w Kordianie. Po premierze krytycy orzekli, że Warszawa doczekała się swojego Jamesa Deana i wieszczyli młodemu aktorowi karierę.
9: Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, a stanę się tej myśli narzędziem, zegarem.
2: Andrzej Nardelli utonął w Narwi w Starym Orzechowie w gminie Pomiechówek w powiecie nowodworskim. W 2017 roku w Przasnyszu Mariusz Bondarczuk, dziennikarz, wydawca, regionalista, był nauczycielem języka polskiego w szkołach średnich w Przasnyszu, instruktorem w miejskich domach kultury w Przasnyszu i Makowie Mazowieckim, redagował czasopismo Solidarność Przasnyska, prowadził kursy dla narzeczonych w parafii świętego Wojciecha w Przasnyszu, wydawał i redagował czasopismo Przasnyska Niezależna, następnie był redaktorem naczelnym i wydawcą Gazety Przasnyskiej. Należał do pierwszego zespołu regionalnego dodatku Gazety Wyborczej. Publikował teksty w tygodniku ciechanowskim, jest autorem książek o tematyce regionalnej, był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
10: Ja chciałem zacząć troszeczkę jeszcze wcześniej, bo na ogół tych, którzy z panem rozmawiają, interesują sprawy wojny, sprawy sowieckiego łagru.
11: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To była kolejna noc z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj w prokuraturze. Tłumy w Barcelonie na otwarciu najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Dorota Werdycka. Po drugiej nocy amerykańskiego bombardowania Iranu Teheran przeprowadził serię ataków odwetowych. Celem były bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w całym regionie. Doniesienia z Bliskiego Wschodu zbiera dla nas Cezary Jaszczyk.
3: Irańczycy wystrzelili pociski na bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. To ostatnie państwo na kilka godzin całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wcześniej Amerykanie drugą noc z rzędu bombardowali różne cele w Iranie. Między innymi systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia. Eksplozje było słychać w różnych częściach kraju. Najsilniejsze ataki objęły południe. Prezydent Donald Trump nie wyklucza kolejnych uderzeń, by wywierać presję na reżim. No co? Cóż, będziemy ich atakować i to atakować bardzo mocno. Trump stwierdził, że Irańczycy zapłacą wysoką cenę za, jak to ujął, zbyt długie negocjacje. A jedyne, co Teheran powinien zrobić, to usiąść do stołu i zacząć podpisywać dokumenty o porozumieniu.
2: Po blisko 9 godzinach przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera spodziewają się kolejnych decyzji prokuratury, w tym możliwych zarzutów. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, czyli planowanej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna i spór o wynagrodzenie dla austriackiego biznesmena. Prezes PiS-u podczas wczorajszego przesłuchania oświadczył, że prokurator prowadząca sprawę jest, cytuję, nielegalna, ale zgadza się na udział w przesłuchaniu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
4: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania. Natomiast świadek ani razu nie skorzystał z tego prawa.
2: Prokuratura będzie teraz analizować protokół z przesłuchania i deklaruje, że wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu. Polska rozwija się gospodarczo i militarnie, powinna być traktowana jak równy partner, stwierdzili niemieccy posłowie podczas debaty w Bundestagu dotyczącej relacji między Berlinem i Warszawą. Postulowali m.in. rozbudowę transgranicznych połączeń kolejowych i utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, a także funduszu dla żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. Niemcy w związku z 35. rocznicą podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj w Barcelonie wokół Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odprawił mszę papież Leon XIV. Przy okazji uroczyście została otwarta najwyższa z 18 wież Bazyliki.
5: Ha sido muy emocionante, muy bonito.
6: To było bardzo ekscytujące, piękne, a obecność papieża tutaj była inspirująca. Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne. To było spektakularne, wzruszające.
2: Papieska msza i inauguracja najwyższej wieży odbyła się dokładnie w 100. rocznicę śmierci architekta bazyliki Antonia Gaudiego. Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym śpią nieregularnie, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, zauważyli naukowcy. Liczy się zarówno długość snu, jak i jego pora. Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 5 lat, powinny spać regularnie po 10-13 godzin na dobę.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
0: Reklama.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Tej nocy Rosja wysłała ponad 200 dronów na Ukrainę. Po ulewach podniósł się poziom wody w rzekach w Małopolsce. Dziś startuje mundial, pierwsze rozgrywki w Meksyku. Dorota Wardecka. Zaporowska elektrownia atomowa straciła całe zewnętrzne zasilanie, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już kolejny taki przypadek od rozpoczęcia rosyjskiej okupacji największego tego typu obiektu w Europie. Odcięcie zasilania spowodował atak na jedną z podstacji elektrycznych. Cezary Jaszczyk.
2: Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Z raportów armii wynika, że Rosjanie wystrzelili ponad 220 dronów i 2 Iskandery. Ukraińcy potwierdzili 9 trafień, między innymi w miasto Konotop w obwodzie sumskim, które jest teraz odcięte od dostaw wody, prądu i gazu. Ale niespokojną noc znowu miała też sama Rosja. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię na południe od Krasnodaru. Na terenie obiektu doszło do pożaru. Ukraińcy kilkukrotnie uderzyli też w Krym. W ostatnim czasie i tak sparaliżowany częstymi atakami.
1: Po nocnych intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. IMGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sękówce. W Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy, na hali gąsienicowej oraz na Kasprowym Wierchu odnotowano blisko 40 litrów na metr kwadratowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Niektóre szlaki są zalane. IMGW wydało alerty przed nawałnicami m.in. dla południowej Polski. Sejm rozpatrzy dziś rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy. Projekt zwany jest także ustawą antymobbingową. Drugim ważnym projektem jest ustawa karająca za tzw. patostreaming, czyli za treści publikowane w internecie, które pokazują lub propagują zachowania niedozwolone, na przykład picie alkoholu albo przemoc, mówi współautorka projektu Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
3: Musimy tutaj skupić się na tych najpoważniejszych przestępstwach i na streamowaniu właśnie tych przestępstw, poniżanie, przemoc, wykorzystanie seksualne, ale także przemoc wobec zwierząt, czy też poniżające traktowanie innej osoby.
1: A Sejm wybierze dziś też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, które zaczynają się dziś. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów na boisku. 48 drużyn, 104 mecze i 39 dni. Tak będzie wyglądał piłkarski mundial w liczbach. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ruszają dziś wieczorem. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
4: Imprezy z takim rozmachem jeszcze nie było. Na początek o organizatorach, którymi w tym roku są aż 3 kraje: Kanada, USA i Meksyk. Co za tym idzie, będą 3 ceremonie otwarcia, po jednej na każdego gospodarza. Na początek dzisiaj wieczorem w Meksyku, który na otwarcie zmagań podejmie Republikę Południowej Afryki, ale zanim pojawią się emocje sportowe,

0: będą doznania kulturalne, bo mecz poprzedzi koncert, którego gwiazdą będzie Shakira. Mówiąc o rozmachu, to teraz jeszcze o liczbie uczestników, bo do Ameryki dotarły reprezentacje z 1/4 globu. FIFA zmieniła format rozgrywek. W poprzednich edycjach o Mistrzostwo Świata walczyły 32 reprezentacje. To wpłynie także na kalendarz, bo mecze potrwają ponad miesiąc. Spotkania Mistrzostw Świata będą rozgrywane na 16 stadionach. Finał 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.
1: Polska na mundialu nie zagra. W ostatnim meczu barażowym biało-czerwoni przegrali ze Szwecją.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niebezpieczna pogoda powoli odpuszcza, ale nie wszędzie. Raport na temat przemocy rówieśniczej wśród uczniów i powitanie z Polską nowych samolotów F-35. Miriam Lipińska. Najgorsze już za nami. Deszcz, burze i silny wiatr będą już tylko słabły. Nadal jednak w części Polski obowiązują pogodowe alerty, a w nocy i o poranku, według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najgorzej było na Podlasiu, gdzie wiało i padało najmocniej. Prądu nadal nie ma tam w 2000 domów, ale strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew i lokalnych podtopień kilkaset razy właściwie w całej Polsce. Teraz zagrożenie już maleje, przyznaje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, choć nie znika całkowicie.
3: Ten alert RCB obowiązuje aktualnie w całym województwie podkarpackim oraz w części województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
2: Mocniej popada i powieje także na zachodzie kraju, tam również burze. Alarmujące wyniki raportu w sprawie przemocy rówieśniczej. W ciągu ostatniego roku aż 89% polskich uczniów doświadczyło przemocy fizycznej lub tej w internecie. Najczęściej było to wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, ale skala innych też jest duża, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
4: Ponad połowa uczniów doświadczyła bicia, prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
2: Co 10 uczeń nie wie, kogo prosić o pomoc. Co 3 z tych, którzy poskarżyli się dorosłym na przemoc, twierdzi, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Autorzy raportu przebadali ponad 140 tysięcy uczniów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w konferencji poświęconej odbudowie jego kraju, która odbędzie się za 2 tygodnie w Gdańsku, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
5: Formuła tej konferencji zakłada wspólne zaproszenie polskie i ukraińskie, podpisane przez premiera Polski i prezydenta Zełenskiego. I szczerze mówiąc, nie wiem, skąd się biorą te pytania, dlatego że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Co do zasady, to jest wspólne wydarzenie.
2: To odpowiedź na powracające pytania o udział prezydenta Ukrainy w tym wydarzeniu. W związku z napięciem między Warszawą a Kijowem, po tym jak Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. 12 policjantów zostało rannych w drugiej nocy zamieszek w Irlandii Północnej. Funkcjonariusze zatrzymali też kolejnych 16 osób. Na miejsce ściągane są posiłki z innych części Zjednoczonego Królestwa, bo miejscowa policja nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji. Zamieszki wybuchły po brutalnej napaści w Belfaście, za którą stał 30-letni Sudańczyk. I na koniec zmieniamy temat. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przeleci po polskim niebie. Jutro wojskowi piloci wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Nad Gdańskiem myśliwce pojawią się około 9:45, krótko po 10:00 przelecą nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem około godziny 10:35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Patostreaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu. Miriam Lipińska, a na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, za benzynę 98 6 zł i 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o patostreamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
3: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest...

0: stronie wczoraj w Sejmie pojawił się patostreamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Claudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy, została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi dożywocie, sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
1: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
0: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport, to będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie Mistrzostwa Świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje – USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw.

0: Reklama.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
7: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa, Andrzej Szalkowski z Rypińskiego Muzeum. Dzisiaj pomówimy o inicjałach. Nie byle jakich. Inicjały ZS w Rypinie i nie o Zygmunta Starego tu rzecz idzie, od razu powiem. Los z Rypinem obchodził się różnie. Zawieruchy wojenne i pożary niszczyły jego materialne dziedzictwo. Jednak zachowały się ciekawe, acz nieliczne symbole w przestrzeni miasta, które mogą zaintrygować przechodnie. Na dziś trudno zauważalny znak ZS. Ten znak to metaloplastyczna forma zdobienia balustrady balkonu kamienicy przy ulicy Nowy Rynek 13. Zastanawia Państwa, co to za znak i co to za miejsce? Litery ZS wcale nie symbolizują Zygmunta Starego. O nie, choć z jednej strony szkoda. Otóż nawiązują do organizacji, jaka mieściła się w tym budynku. Mowa o Związku Strzeleckim. Nowy Rynek to stosunkowo nowa część miasta. Pierwotnie był tu pagórek, na szczycie którego funkcjonował jeszcze w latach 20. dwudziestolecia międzywojennego wiatrak Koźlak państwa Bronhardów. Wkrótce wiatrak sprzedano do Rogowa Młynnika pod Rypinem. Pagórek zniwelowano, a pozyskaną w ten sposób ziemią zasypano bagna po wysychającym miejskim jeziorze, gdzie wkrótce powstał park okalający nową elektrownię. W miejscu zniwelowanego pagórka został duży płaski plac, który stał się nowym targowiskiem. W związku z tym, iż w mieście funkcjonowały już w tym czasie dwa rynki, Stary i Kurzy, ten dla odróżnienia nazwano Nowy Rynek. Określano go też mianem Świńskiego Rynku, a to dlatego, że odbywał się tu obrót zwierzętami hodowlanymi. To właśnie przy tym placu, do którego przeniosła się spora część życia miasta, w 1934 roku oddano do użytku nową, interesującą nas kamienicę. Budynek wzniesiony został na potrzeby Związku Strzeleckiego, konkretnie obwodu w Rypinie. Stąd nazwa widniejąca na elewacji frontowej jeszcze w okresie międzywojennym Dom Strzelca. Związek Strzelecki jako organizacja miał dość skromne początki w powiecie rypińskim. Nie udało się zawiązać struktur powiatowych jeszcze w 1925 roku. Dopiero rok później zawiązał się pierwszy poważny zarząd, a już w 1927 ufundowano sztandar dla strzelca i poświęcono go podczas wielkich uroczystości. W tym czasie Związek Strzelecki w powiecie rypińskim miał już kilka oddziałów: miejski w Rypinie, w Skudzawach, Chraponi, Skrzylnie, Sokołowie i w Dulsku. Spotkania i szkolenia odbywały się w wynajętej siedzibie przy ulicy Warszawskiej w Rypinie. Brak stałego lokalu rozwiązano, powołując z początkiem roku 1934 Komitet Budowy Domu Strzelca. Kamień węgielny na działce przejętej od Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Rypinie wmurowano w dniu 19 marca 1934 roku. Z tą działką to do końca nie wiadomo, bo niektóre dane mówią, iż była ona podarowana przez miasto Rypin. Ostatecznie budynek wykończony oddano do użytku w sierpniu, a kancelarię i świetlicę przeniesiono już w październiku tegoż roku. Dom Strzelca uroczyście poświęcono w dniu 11 listopada 1934 roku. W trakcie uroczystości poświęcenia domu zorganizowano obiad aż dla 785 strzelców i strzelczyń. Fundacja nowej siedziby była pierwszą taką inicjatywą w okręgu toruńskim Związku Strzeleckiego, co zresztą podkreślała ówczesna prasa. W domu strzelca siedzibę łącznie znalazły komendantura powiatowa przysposobienia wojskowego, Związek Strzelecki, Związek Rezerwistów. Świetlice wykorzystywane były przez żeńskie i męskie oddziały Związku Strzeleckiego. Budynek był też miejscem spotkań zarządów Ligi Morskiej i Kolonialnej, Związku Oficerów Rezerwy, którzy dotąd korzystali z gościnności hotelu państwa Szczotkowskich lub z pomieszczeń w tzw. Zgodzie. Warto wspomnieć, że w domu strzelca znalazło się także mieszkanie dla woźnego, który sprawował pieczę nad całością. Zdjęcia z lat 34-35 pokazują interesującą nas balustradę balkonu bez inicjałów. Prawdopodobnie później zostały tam wkomponowane i należy sądzić, iż są dziełem lokalnych kowali. O dziwo, inicjały przetrwały okres wojny i okupacji niemieckiej. Po wojnie w budynku mieścił się urząd skarbowy. Inicjały przetrwały w nienaruszonej postaci do chwili obecnej i są małym, acz ważnym śladem naszej historii, który należy otoczyć należytą troską i zachować. No właśnie, spacerując nawet po niedużych miejscowościach, warto szukać historii nawet na fasadach kamienic. Ona jest po prostu wszędzie.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
5: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy. Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewskim.

0: Medycznej pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
1: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
0: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicą minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcze na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
2: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszczołapkami. To jest taki przyrząd do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
0: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla Twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szersza droga i nowe chodniki, rusza inwestycja między Mleczówką a Suchym Gruntem. Bezpieczeństwo nad jeziorem i setki uczestników. Duża akcja edukacyjna w Szczutowie. Sezon niczym thriller. Podsumowanie Mławianki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczyna się rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Mleczówka-Suchy Grunt w powiecie żuromińskim. Inwestycja obejmie ponad 3 km trasy. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstaną również nowe chodniki w Kalejach i Zatorowiźnie. Zjazd do posesji oraz system odwodnienia pasa drogowego. Prace obejmą także uporządkowanie poboczy i wykonanie nowego oznakowania. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 9 milionów złotych. Ponad 6 milionów 300 tysięcy złotych samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szkoły w gminie Rybno zostaną wyposażone w nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji. Pierwsze placówki odebrały już sprzęt, a kolejne oczekują na dostawy. Do szkół trafią laptopy, sprzęt sieciowy oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Nowe pracownie mają wspierać rozwój kompetencji cyfrowych uczniów oraz przygotowywać młodych ludzi do funkcjonowania w świecie nowoczesnych technologii. Z nowego wyposażenia skorzystają również nauczyciele. Program realizują Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z naukową i akademicką siecią komputerową. Projekt jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne dostawy sprzętu do szkół w gminie Rybno są w trakcie realizacji. Około 700 dzieci z trzech powiatów – sierpeckiego, żuromińskiego i płockiego – wzięło udział w Dniu Bezpieczeństwa nad Jeziorem Urszulewskim w Szczutowie. Wydarzenie poświęcone było profilaktyce, ratownictwu oraz zasadom bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Uczestnicy mogli obejrzeć pokaz ratownictwa wodnego, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy oraz wziąć udział w szkoleniu Bezpieczne Wakacje. Przygotowano również stoiska edukacyjne, prezentacje sprzętu służb ratunkowych i wojskowych oraz liczne gry i zabawy. Nad jeziorem dzieci i młodzież mogli się nauczyć, jakim żywiołem jest woda, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
3: Wiedzą, jak się zachować, wiedzą, jak wejść do wody, co oznaczają flagi, że biała to jest kąpiel dozwolona, czerwona kąpiel zabroniona. I przede wszystkim uświadamiają, że można zginąć nad wodą bardzo szybko. A my takimi akcjami profilaktycznymi chcemy im pokazać, że woda to jest żywioł, ale jak się prawidłowo z niej korzysta, daje wiele frajdy.
2: Uczestnikom szczególnie do gustu przypadła przejażdżka motorówką.
4: Te popłynienie łódko i tatuaże były fajne. Mega super, nie do opisania po prostu te emocje.
5: Bardzo fajnie, podobało mi się, a najbardziej właśnie pływanie motorówką. No, była taka adrenalina, jak pływaliśmy na przykład po falach, tak szybko, właśnie jak motorówka tak do góry szła.
6: No fajnie, ogólnie pierwszy raz tam byłem. Taki jacht, taki, który szybko jeździł i po prostu mogliśmy tam pływać w tym.
2: Dyrektor szkoły w Jerzewie, ratownik i inicjator akcji Andrzej Nadrowski wspomina pierwsze spotkanie nad Jeziorem Urszulewskim.
7: Akcja zaczęła się, można powiedzieć, niewinnie, bo od mojej szkoły i od Jerzewa, gdzie przyjechało tam parę dzieci. Potem rozwinęła się, przyjeżdżały dzieci z gminy Zawidz, potem dzieci z powiata, w tej chwili już akcja jest międzypowiatowa. No pierwsza akcja była dużo skromniejsza, nie było tych pokazów ratowniczych. Głównie przyjechaliśmy, tu pokazywaliśmy takie pokazy z wody, bardziej tutaj rzutką, takie pierwsze podstawowe czynności ratownicze, no i woziliśmy motorówką.
2: Podczas wydarzenia dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu pierwszej dywizji piechoty Legionów. Swoje stanowiska przygotowali także policjanci, strażacy zawodowi i druhowie ochotniczych straży pożarnych z powiatu sierpeckiego. Organizatorami wydarzenia byli Samorząd Powiatu Sierpeckiego oraz Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął starosta sierpecki. Mławianka Mława ma za sobą sezon pełen wzlotów i upadków. Drużyna przechodziła od fatalnej rundy jesiennej przez skomplikowany proces zmiany szkoleniowca aż do udanej walki o utrzymanie. Ekipa Marka Gołębiewskiego jest pewna siebie, wchodząc w okres przygotowawczy. Duma Zawksza w pierwszej części sezonu prezentowała się wręcz katastrofalnie, notując zaledwie 17 punktów w 19 spotkaniach, co stawiało zespół w poważnych tarapatach. Spadek stał się bardzo realnym zagrożeniem. By go uniknąć, potrzebne były zmiany. Z posadą pożegnał się ówczesny szkoleniowiec pierwszej drużyny Dominik Bednarczyk. W jego miejsce pojawił się Marek Gołębiewski, który miał za sobą doświadczenie w pierwszej lidze, ekstraklasie, a nawet europejskich pucharach.
8: Zachowywałem przede wszystkim dużo spokoju w tym wszystkim, bo każdy rok przybliża mnie do tego, żeby gdzieś tam coś więcej dokładać do mojego warsztatu, więc to doświadczenie z tych wyższych lig, czy z ekstraklasy, czy z pierwszej ligi, to daje przede wszystkim taki wewnętrzny spokój, też nie reaguje już tak nerwowo na pewne sytuacje, też umiem z zawodnikami w sposób taki wyważony, normalny, koleżeński bym powiedział, rozmawiać.
2: Przeprowadzone przez Gołębiewskiego korekty tchnęły w ekipie biało-zielonych nową wiarę i potencjał. Mławianka zaczęła grać z każdym rywalem bez kompleksów, z przekonaniem do własnej taktyki. To przyłożyło się na bardzo dobre wyniki, m.in. w meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, który wówczas liczył się w walce o wysokie lokaty.
8: To był pierwszy punkt zdobyty tak naprawdę na wyjeździe, bo wcześniej zremisowaliśmy z Troszynem, ale ten mecz na Świcie wyjazdowy pokazał, że ta drużyna dobrze gra w piłkę. No i Bełchatów to był już taki przełom, bo w Bełchatowie zagraliśmy kapitalny mecz, mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem i już chłopaki widziałem po nich, że uwierzyli w to, że można to zrobić.
2: Od 14 marca do 1 maja drużyna z Mławy zanotowała zaledwie jedną porażkę, a pod koniec miesiąca przypieczętowała utrzymanie w trzeciej lidze w meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki na własnym terenie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Tylko 13 stopni dziś na termometrach w naszym regionie. Noc pochmurna i lokalnie mglista. Nad ranem 8 stopni w Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 9 w Ciechanowie i Sierpcu. Wiatr słaby i umiarkowany z północy, ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie Justyna Cieszyńska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, która opowie o imprezach wakacyjnych w Skansenie. Zapraszamy po 16.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
10: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
11: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
12: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
13: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
14: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 15.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Męcenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
8: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
7: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
9: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny.
7: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Mencena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Męcenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
10: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
7: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W Szpitalu Klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie, bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
11: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
12: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
7: dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą.

0: Reklama. Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Coraz mniej urodzeń na Mazowszu. Region zmaga się z niżem demograficznym. Nowe sale sensoryczne dla najmłodszych. Ciechanowski żłobek z ministerialnym wsparciem. Wspólna pasja i integracja mieszkańców. Dzierganie opanuje Działdowo. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Na Mazowszu rodzi się coraz mniej dzieci. W ubiegłym roku na świat przyszło ponad 40 tysięcy noworodków. To ponad 4 tysiące mniej niż dwa lata wcześniej. Mimo spadku województwo nadal zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby urodzeń. W mniejszych miejscowościach kobiety częściej decydują się na macierzyństwo przed 30 rokiem życia. W Warszawie i jej okolicach decyzja o założeniu rodziny jest coraz częściej odkładana na później. Samorząd wojewódzki stara się przeciwdziałać tej tendencji, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Jesteśmy niezwykle zainteresowani tym, aby przełamać te zjawiska demograficzne, żeby jak najwięcej Mazowszan rodziło się w naszym województwie, żeby następowała ta zastępowalność pokoleń, żeby młodzi obywatele Mazowsza rośli, wzrastali i przejmowali oczywiście we wszystkich obszarach działalności, życia społecznego, publicznego, gospodarczego też tę pałeczkę.
2: Mimo wszystko statystyki są najlepsze w Polsce, mówi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska.
4: Na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce i to jest dobra informacja. Natomiast zła jest taka, że rodzi się ich mniej niż jeszcze parę lat temu. Ten spadek to oczywiście nie tylko liczby, to przede wszystkim zmiana, którą coraz bardziej zaczynają odczuwać lokalne społeczności, ale także samorządy, które muszą dostosować infrastrukturę i swoje zadania do nowych potrzeb.
2: Spadek liczby dzieci odczuwają szpitale. W placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego odebrano w ubiegłym roku ponad 6 tysięcy porodów, czyli blisko 1000 mniej niż rok wcześniej. Nowe pomoce edukacyjne i przestrzenie do rozwoju. Ciechanów pozyskał pieniądze na doposażenie miejskiego żłobka numer 1. Placówka przy ulicy Batalionów Chłopskich wzbogaci się o ponad 24 tysiące złotych. Dzięki pozyskanym środkom w placówce pojawią się ścienne tablice manipulacyjne, ścieżka sensoryczna, elementy do zabawy na placu zabaw oraz specjalne pomoce wykorzystywane podczas zajęć rozwijających koordynację ruchową, kreatywność i percepcję zmysłową. Dzieci będą mogły korzystać także z kostek manipulacyjnych, sorterów klocków czy podświetlanych stolików wyposażonych w tematyczne maty edukacyjne. Nowe wyposażenie ma wspierać nie tylko rozwój ruchowy, ale również mowę i kompetencje społeczne. W żłobku znajdzie się terapeutyczny domek lustrzany, wykorzystywany podczas ćwiczeń logopedycznych oraz bezpieczne lustra, pomagające dzieciom poznawać własne odbicie i rozwijać świadomość ciała. To jednak nie koniec zmian. Dwa razy w tygodniu organizowane będą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowych pomocy. Poprowadzą je pracownicy placówki posiadający doświadczenie oraz specjalistyczne przeszkolenie z zakresu integracji sensorycznej. Działdowo włączy się w obchody Światowego Dnia Dziergania w miejscach publicznych. Miłośnicy robótek ręcznych spotkają się, by wspólnie spędzić czas, wymieniać doświadczenia i promować swoje hobby. Uczestnicy są zachęcani do przyniesienia włóczki, drutów lub szydełek. Organizatorzy informują, że wydarzenie jest otwarte zarówno dla osób z dużym doświadczeniem, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć przygodę z dzierganiem. Spotkanie odbędzie się pod hasłem "Dziergajmy razem wszędzie". Jego celem jest integracja mieszkańców oraz pokazanie, że rękodzieło może łączyć ludzi niezależnie od wieku. Wydarzenie odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w parku przy Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Płośnica zmierzą się w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia sprawności, wyszkolenia oraz umiejętności druhów, które na co dzień wykorzystują podczas akcji ratowniczych. W rywalizacji wezmą udział strażacy ochotnicy z jednostek działających na terenie gminy. Uczestnicy będą konkurować w konkurencjach sportowo-pożarniczych wymagających szybkości, precyzji i dobrej współpracy zespołowej. Organizatorami wydarzenia są wójt gminy Płośnica Michał Breski oraz zarząd oddziału Gminnego Związku OSPRP w Płośnicy. Gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się w niedzielę na stadionie sportowym w Grudkach, początek o godzinie 12.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Tylko 13 stopni dziś na termometrach w naszym regionie. Noc pochmurna i lokalnie mglista. Nad ranem 8 stopni w Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 9 w Ciechanowie i Sierpcu. Wiatr słaby i umiarkowany z północy, ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie Justyna Cieszyńska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, która opowie o imprezach wakacyjnych w Skansenie. Zapraszamy po 16:00.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
8: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
9: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
10: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
11: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.
12: Bo tylko...

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
4: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Zbliża się godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? Zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś laikonik. Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych Komisji Dzieci i Młodzieży oraz Polityki Społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
3: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
2: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
4: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak to robił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
2: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje laikonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
5: Podoba wam się ten laikonik?
6: Tak.
5: I co on robi?
6: Sypie cukierkami.
7: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
2: Główny bohater, czyli laikonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.

0: Gość Radia 7.
1: Pana Mejnik, witam w audycji Gość Radia 7. Dziś przybyłem do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i jestem w przepięknym miejscu z Justyną Cieszyńską z działu promocji tegoż muzeum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jesteśmy przed wakacjami i wakacje w skansenie to jest coś niesamowitego. Czas, w którym macie wypełniony niemalże w każdym dniu, a jeszcze mamy w dodatku takie główne imprezy, które są taką solą tych wakacji. Jakie to imprezy?
2: To są takie nasze flagowe, największe wydarzenia plenerowe. Przypadają właśnie w okresie wakacyjnym, bo też wtedy mamy najwięcej zwiedzających. I rzeczywiście w lipcu i w sierpniu chcemy zaprosić państwa najpierw na miodobranie w skansenie 5 lipca, a potem w sierpniu, 2 sierpnia, w pierwszą sierpniową niedzielę na największą imprezę plenerową, którą organizujemy już od ponad 20 lat, czyli żniwa w skansenie.
1: Przybliżymy trochę te imprezy, prawda? Miodobranie. Co to za impreza? Pewnie słodka bardzo.
2: Miodobranie, jak sama nazwa wskazuje, to impreza związana z tradycją pszczelarstwa właśnie na mazowieckich wsiach. I tutaj o tej historii pszczelarstwa będziemy chcieli państwu możliwie jak najwięcej opowiedzieć, pokazać naszą pasiekę, pokazać jak zmieniały się również pasieki razem ze zmieniającymi się czasami, więc zobaczą państwo zarówno tak zwane koszki, ule słomiane, jak i ule skrzynkowe, a potem również takie pasieki współczesne, bo również taką pasieką w naszym muzeum dysponujemy, ale mamy rzeczywiście również pasiekę z pszczołami w naszym muzeum i wokół pszczelarstwa będziemy państwu starać się opowiadać o tym okresie letnim również. Nie chcę za bardzo też wchodzić w szczegóły, żeby za dużo państwu zdradzić z tego, co tutaj będzie, ale będzie okazja do porozmawiania z pszczelarzami. Zobaczą państwo zarówno różne techniki otrzymywania tego miodu, poszczególne właśnie etapy, ale będą także zajęcia związane właśnie z okresem letnim, plus spotkacie państwo oczywiście naszych twórców ludowych i ginące zawody albo zawody, które w większości można spotkać w muzeach podobnych do naszego.
1: To pierwsza impreza, lipcowa impreza. Ja już rozmawiałem z waszym pszczelarzem tutaj ze skansenu. No i zapowiedzmy, już za tydzień będą rozmowy z etnografkami, które przybliżą nam, jak te ule wyglądają i jak to wszystko wygląda. Kolejną imprezą są żniwa. Mówiła pani, że to taka flagowa impreza i chyba największa impreza. Co o niej jeszcze bliżej naszym słuchaczom możemy powiedzieć?
2: Żniwa to był taki najbardziej intensywny okres pracy w ciągu roku, który zrzeszał tak naprawdę całe rodziny i skupiał wszystkich mieszkańców wsi. No i rzeczywiście te dawne techniki zbiorów zboża będziemy państwu przybliżać. Będzie koszenie kosą, będzie podbieranie sierpem, będzie możliwość zobaczenia również żniwiarki konnej. I my poprzez nasze pokazy, poprzez również warsztaty, poprzez wręcz takie widowisko obrzędowe staramy się przybliżać właśnie ten okres, głównie na przełomie XIX i XX wieku, ale też potem, jak te żniwa też zmieniały się w okresie międzywojennym i również króciutko po II wojnie światowej. Także cała obróbka zboża, żniwa różnymi technikami i to, co się potem działo, będzie można na terenie naszej ekspozycji zobaczyć. A dodatkowo oczywiście planujemy koncerty na naszym amfiteatrze. Będzie dostępny również kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych, więc mamy nadzieję, że będą mogli państwo zakupić właśnie pieczywo chociażby od lokalnych producentów. No i produkty właśnie, może jakieś mąki, produkty pszczele na pewno, bo to nadal będzie okres zbioru miodu. No i dużo właśnie takich produktów regionalnych, które są wytwarzane własnoręcznie, ekologicznie, które jakościowo spełniają najwyższe wymogi.
1: Ja przyznam, że korzystam z tych waszych dni, a żniwa są szczególne, bo tutaj nawet widać to po parkingach, które tu się znajdują, tu nie ma gdzie podjechać. Nie chcę straszyć państwa, ale rzeczywiście ta impreza cieszy się wielkim, wielkim powodzeniem. Oprawa artystyczna, jak zwykle w skansenie, fenomenalna. No i warto, jadąc gdzieś na wakacje, czy wracając z wakacji, zajrzeć tu, to będzie...
2: 2 sierpnia. Pierwsza niedziela miesiąca. W tym roku akurat 2 sierpnia, od godziny 10 do godziny 18. I tak jak już wcześniej mieliśmy okazję wspomnieć, poszczególne etapy zbioru tego zboża, cięcie i podbieranie zboża sierpem, koszenie zboża kosą, czyli takie elementy, które są już dzisiaj zapomniane, bo dzisiaj czy najmłodsi, nasze dzieci ewentualnie na wsi mogą zobaczyć kombajn. Raczej już z kosą, z sierpem nie mają, nawet nie że do czynienia nie mają, ale nie mają gdzie tego zobaczyć. Stygowanie czy strojenie przepiórki, taki zwyczaj, który też już raczej dzisiaj na współczesnej wsi jest zapomniany. Żniwiarki konne, tak jak wspomniałam. Przewożenie właśnie snopów zboża do młocarni. Same młocarnie. U nas to jest młocarnia Warmianka, więc też już taki leciwy sprzęt, nadal działający. Więc to są te elementy, które warto, żeby zobaczyły całe rodziny, bo tak jak często lubimy o tym wspominać i przypominać Państwu, że zapraszamy do nas całymi rodzinami, bo to dla seniorów może być taka podróż w czasie do czasów ich młodości, do czasów ich dzieciństwa, przypomnienie sobie tego, a dla młodych szansa na zobaczenie czasami dosyć abstrakcyjne świata, który dzisiaj już dla nich nie istnieje. A warto, żeby w ten sposób tę historię poznawali. To jest, myślę, to, co oglądamy wizualnie, dużo bardziej po prostu zaciekawia nas niż podręczniki do historii chociażby.
1: No, to trochę edukacji, trochę historii, trochę wspomnień dla tych starszych osób, bo niektórzy je pamiętają. Ale oprócz tego, oprócz edukacji, oprócz historii, też zajmujecie się kulturą wszelako pojętą i w tym roku też w wakacje proponujecie dodatkowe imprezy kulturalne, koncerty. Co to będą za imprezy i kiedy można się ich spodziewać?
2: Też warto wspomnieć, że oprócz tego, że koncerty będą podczas naszych imprez plenerowych, to planujemy jeszcze 2 koncerty, które będą w takiej późno-popołudniowej, wieczornej atmosferze. 22 sierpnia zaprosimy na koncert Od nocy do nocy w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz. Artystki, która 2 lata temu miała już możliwość zaprezentowania właśnie swojej twórczości. I będzie to koncert właśnie troszkę na łonie natury, przy albo zachodzącym słońcu, albo już właśnie wieczorem. To też taka możliwość zobaczenia troszkę naszego, może nawet nie samej naszej ekspozycji, ale pobycia w naszym muzeum w takiej porze, której zwykle Państwu nie proponujemy. A do tego repertuar będzie skupiał się również na takich utworach, które na pewno Państwo znacie, troszkę filmowych aranżacji, troszkę takich popularnych, znanych utworów, które Państwo lubicie i cenicie. Więc na ten koncert będziemy jeszcze o tym przypominać, bo koncert odbędzie się 22 sierpnia. A w lipcu zaprosimy, to też nie chcę wybiegać, ale za bardzo, więc proszę śledzić tutaj naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe. Zaprosimy również na koncert niesamowitego zespołu Zazula. Tutaj też takie troszkę tradycyjne rytmy folkowe, wymieszane z troszeczkę z nowoczesnością, przepiękne głosy kobiece i to też będzie niezwykły koncert, a o szczegółach będziemy informować na naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej.
1: Ja jeszcze wrócę do pani Aleksandrowicz. Jaki to rodzaj muzyki? To trochę tak romantycznie tu się zrobi.
2: Można tak powiedzieć, tak. Będą utwory filmowe, będą utwory takie romantyczne, znane właśnie z, no głównie chyba z produkcji filmowych, serialowych, z radia. Przy czym nie są to nowoczesne nasze współczesne hity, a raczej takie dobrze znane melodie, które też wprowadzą nas w taki odpowiedni nastrój wieczorny.
1: A Zazula, co to za zespół? Był już u Was tutaj?
2: Zazulę mieliśmy okazję gościć w 2024 albo 2025 roku na jednym z naszych wydarzeń. Wówczas był to koncert we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Natomiast w tym momencie to będzie głównie repertuar tego zespołu i to są kobiece głosy. Przepiękne, panie... też mają repertuar dostosowany do pory roku. Natomiast no, tutaj będą raczej takie tradycyjne, folkowe melodie.
1: idealnie do skansenu. Przypomnijmy, pani Justyno, na zakończenie, po kolei, chronologicznie, jakie imprezy czekają nas w wakacje w skansenie, żeby mogli sobie nasi słuchacze je utrwalić.
2: Podsumowując, w lipcu najpierw zaprosimy na miodobranie w skansenie. Impreza 5 lipca od 10 do 18. Tutaj opowiadamy o tradycjach pszczelarskich. Tutaj też będzie koncert. Też będzie na terenie amfiteatru kiermasz produktów regionalnych i miodów oczywiście. Następnie w lipcu zaprosimy na koncert Zazuli. Szczegóły tutaj również podamy Państwu niedługo do wiadomości. W sierpniu natomiast najpierw żniwa w skansenie 2 sierpnia, a następnie 22 sierpnia koncert od nocy do nocy na łonie natury w wykonaniu pani Joanny Aleksandrowicz.
1: O imprezach opowiadała pani Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Bardzo pani dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 czerwca. W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski przegrała 0-3 z Anglią podczas trzeciego meczu Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
3: Ciekanowski krótko do Marka Ostrowskiego i koniec, proszę Państwa. A więc przegrywamy z Anglią 0-3.
2: W 1987 roku Adam Koseski otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Był historykiem i politologiem, rektorem Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku, przewodniczącym Rady Programowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
4: Epoka napoleońska wprowadziła do naszego kraju chociażby to, co się nazywa kodeksem Napoleona.
2: W 2011 roku urodzony w Żurominie Kamil Łebkowski stoczył pierwszą zawodową walkę w formule MMA. Wygrał przez TKO z Jakubem Szymańskim.
5: MMA to jest moje życie i aktualnie całe moje życie obraca się wokół tego sportu.
2: W 2015 roku biskup toruński Andrzej Suski odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznaną za całokształt pracy duszpasterskiej oraz dorobku naukowego.
6: Każdemu z nas potrzebna jest ta radość. Jest ona bowiem jak świeże powietrze, którym się lekko dycha.
2: W 2021 roku na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu urodzony w Przesnyszu Andrzej Sadowski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
7: Dzięki przewidywalności możemy podejmować decyzje i kalkulować w jakikolwiek sposób ryzyko. Jeżeli nie będzie tej przewidywalności, to trudno będzie o dobry efekt.
2: Urodzili się w 1957 roku w Kunkach w gminie Szreńsk w powiecie mławskim Mirosław Koźlakiewicz, przedsiębiorca rolny, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył w prywatyzacji ciechanowskich zakładów drobiarskich, które przekształcono w spółkę pracowniczą.
8: Jest mi miło, że po kilku latach już takiego nieistnienia bezpośrednio w polityce, że ktoś jeszcze pamięta o tym, że coś się dobrego zrobiło.
2: W 1973 roku Robert Wszochalski, pochodzący z Przasnysza lekkoatleta, sprinter, brązowy medalista Mistrzostw Polski w sztafecie 4x100 metrów. Zmarli w 1972 roku Andrzej Nardelli, jeden z najlepiej zapowiadających się aktorów swojego pokolenia. Zdążył zagrać niewiele ról, ponieważ zginął tragicznie w wieku 25 lat. Zasłynął przede wszystkim jako kordian u Adama Hanuszkiewicza i z występów w Pracowni Muzyki Współczesnej Piwnicy Artystycznej Wandy Warskiej w Warszawie. Adam Hanuszkiewicz, który dostrzegł w nim wielki talent, zaproponował mu tytułową rolę w Kordianie. Po premierze krytycy orzekli, że Warszawa doczekała się swojego Jamesa Deana i wieszczyli młodemu aktorowi karierę.
9: Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, a stanę się tej myśli narzędziem, zegarem.
2: Andrzej Nardelli utonął w Narwi w Starym Orzechowie w gminie Pomiechówek w powiecie nowodworskim. W 2017 roku w Przasnyszu Mariusz Bondarczuk, dziennikarz, wydawca, regionalista, był nauczycielem języka polskiego w szkołach średnich w Przasnyszu, instruktorem w miejskich domach kultury w Przasnyszu i Makowie Mazowieckim, redagował czasopismo Solidarność Przasnyska, prowadził kursy dla narzeczonych w parafii świętego Wojciecha w Przasnyszu, wydawał i redagował czasopismo Przasnyska Niezależna, następnie był redaktorem naczelnym i wydawcą Gazety Przasnyskiej. Należał do pierwszego zespołu regionalnego dodatku Gazety Wyborczej. Publikował teksty w Tygodniku Ciechanowskim, jest autorem książek o tematyce regionalnej, był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
10: Ja chciałem zacząć troszeczkę jeszcze wcześniej, bo na ogół tych, którzy z Panem rozmawiają, interesują sprawy wojny, sprawy sowieckiego łagru.
11: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
1: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 17.
0: To są wiadomości Radia 7.
6: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny. Posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial. Są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Miriam Lipińska, trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło, a regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści przedstawiające popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
7: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
6: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
8: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
6: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
9: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
6: 20. jubileuszowy festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
0: Reklama. Tu Radio 7. Radio 7.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szersza droga i nowe chodniki, rusza inwestycja między Mleczówką a Suchym Gruntem. Bezpieczeństwo nad jeziorem i setki uczestników. Duża akcja edukacyjna w Szczutowie. Sezon niczym thriller. Podsumowanie Mławianki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczyna się rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Mleczówka-Suchy Grunt w powiecie żuromińskim. Inwestycja obejmie ponad 3 km trasy. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstaną również nowe chodniki w Kalejach i Zatorowiźnie. Zjazd do posesji oraz system odwodnienia pasa drogowego. Prace obejmą także uporządkowanie poboczy i wykonanie nowego oznakowania. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 9 milionów złotych. Ponad 6 milionów 300 tysięcy złotych samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szkoły w gminie Rybno zostaną wyposażone w nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji. Pierwsze placówki odebrały już sprzęt, a kolejne oczekują na dostawy. Do szkół trafią laptopy, sprzęt sieciowy oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Nowe pracownie mają wspierać rozwój kompetencji cyfrowych uczniów oraz przygotowywać młodych ludzi do funkcjonowania w świecie nowoczesnych technologii. Z nowego wyposażenia skorzystają również nauczyciele. Program realizują Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową. Projekt jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne dostawy sprzętu do szkół w gminie Rybno są w trakcie realizacji. Około 700 dzieci z trzech powiatów – sierpeckiego, żuromińskiego i płockiego – wzięło udział w Dniu Bezpieczeństwa nad Jeziorem Urszulewskim w Szczutowie. Wydarzenie poświęcone było profilaktyce, ratownictwu oraz zasadom bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Uczestnicy mogli obejrzeć pokaz ratownictwa wodnego, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy oraz wziąć udział w szkoleniu Bezpieczne Wakacje. Przygotowano również stoiska edukacyjne, prezentacje sprzętu służb ratunkowych i wojskowych oraz liczne gry i zabawy. Nad jeziorem dzieci i młodzież mogli się nauczyć, jakim żywiołem jest woda, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
3: Wiedzą, jak się zachować, wiedzą, jak wejść do wody, co oznaczają flagi, że biała to jest kąpiel dozwolona, czerwona kąpiel zabroniona. I przede wszystkim uświadamiają, że można zginąć nad wodą bardzo szybko. A my takimi akcjami profilaktycznymi chcemy im pokazać, że woda to jest żywioł, ale jak się prawidłowo z niej korzysta, daje wiele frajdy.
2: Uczestnikom szczególnie do gustu przypadła przejażdżka motorówką.
4: Te popłynienie łódko i tatuaże były fajne. Mega super, nie do opisania po prostu te emocje.
5: Bardzo fajnie, podobało mi się, a najbardziej właśnie pływanie motorówką. No, była taka adrenalina, jak pływaliśmy na przykład po falach, tak szybko, właśnie jak motorówka tak do góry szła.
6: No fajnie, ogólnie pierwszy raz tam byłem. Taki jacht, taki, który szybko jeździł i po prostu mogliśmy tam pływać w tym.
2: Dyrektor szkoły w Jerzewie, ratownik i inicjator akcji Andrzej Nadrowski wspomina pierwsze spotkanie nad Jeziorem Urszulewskim.
7: Akcja zaczęła się, można powiedzieć, niewinnie, bo od mojej szkoły i od Jerzewa, gdzie przyjechało tam parę dzieci. Potem rozwinęła się, przyjeżdżały dzieci z gminy Zawidz, potem dzieci z powiatu, w tej chwili już akcja jest międzypowiatowa.
8: No pierwsza akcja była dużo skromniejsza, nie było tych pokazów ratowniczych. Głównie przyjechaliśmy tu, pokazywaliśmy takie pokazy z wody, bardziej tutaj rzutką, takie pierwsze podstawowe czynności ratownicze, no i woziliśmy motorówką.
2: Podczas wydarzenia dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu pierwszej dywizji piechoty Legionów. Swoje stanowiska przygotowali także policjanci, strażacy zawodowi i druhowie ochotniczych straży pożarnych z powiatu sierpeckiego. Organizatorami wydarzenia byli samorząd powiatu sierpeckiego oraz rejonowe płockie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął starosta sierpecki. Mławianka Mława ma za sobą sezon pełen wzlotów i upadków. Drużyna przechodziła od fatalnej rundy jesiennej przez skomplikowany proces zmiany szkoleniowca aż do udanej walki o utrzymanie. Ekipa Marka Gołębiewskiego jest pewna siebie, wchodząc w okres przygotowawczy. Duma Zawksza w pierwszej części sezonu prezentowała się wręcz katastrofalnie, notując zaledwie 17 punktów w 19 spotkaniach, co stawiało zespół w poważnych tarapatach. Spadek stał się bardzo realnym zagrożeniem. By go uniknąć, potrzebne były zmiany. Z posadą pożegnał się ówczesny szkoleniowiec pierwszej drużyny Dominik Bednarczyk. W jego miejsce pojawił się Marek Gołębiewski, który miał za sobą doświadczenie w pierwszej lidze, ekstraklasie, a nawet europejskich pucharach.
9: Zachowywałem przede wszystkim dużo spokoju w tym wszystkim, bo każdy rok przybliża mnie do tego, żeby gdzieś tam coś więcej dokładać do mojego warsztatu, więc te doświadczenie z tych wyższych lig, czy z ekstraklasy, czy z pierwszej ligi, to no, daje przede wszystkim taki wewnętrzny spokój, też nie reaguje już tak nerwowo na pewne sytuacje, też umiem z zawodnikami w sposób taki wyważony, normalny, koleżeński bym powiedział, rozmawiać.
2: Przeprowadzone przez Gołębiewskiego korekty tchnęły w ekipie biało-zielonych nową wiarę i potencjał. Mławianka zaczęła grać z każdym rywalem bez kompleksów, z przekonaniem do własnej taktyki. To przyłożyło się na bardzo dobre wyniki, m.in. w meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, który wówczas liczył się w walce o wysokie lokaty.
9: To był pierwszy punkt zdobyty tak naprawdę na wyjeździe, bo wcześniej zremisowaliśmy z Troszynem, ale ten mecz na Świcie wyjazdowy pokazał, że ta drużyna dobrze gra w piłkę. No i Bełchatów to był już taki przełom, bo w Bełchatowie zagraliśmy kapitalny mecz, mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem i już chłopaki widziałem po nich, że uwierzyli w to, że można to zrobić.
2: Od 14 marca do 1 maja drużyna z Mławy zanotowała zaledwie jedną porażkę, a pod koniec miesiąca przypieczętowała utrzymanie w trzeciej lidze w meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki na własnym terenie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 18.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem obejrzą galę sztuk walk. Nowości w rozkładzie jazdy PKP Intercity jest Słowenia i Chorwacja. Lajkonik przeszedł przez Kraków. To jedna z najstarszych krakowskich tradycji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poznaliśmy szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to wizyta nieoficjalna. Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walk. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
8: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
7: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo do 5000 widzów. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastać przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
9: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
7: Od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztować niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
10: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
7: Z Warszawy do Rijeki pociąg jedzie 17 godzin. To szybciej o godzinę niż w zeszłe lato. Za rok podróż ma być jeszcze szybsza, bo zakończą się remonty po stronie słoweńskiej. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana między Częstochową a Radomskiem. Doszło tam do zderzenia 3 pojazdów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Otwarcia przejazdu A1 w kierunku Łodzi można spodziewać się około 19. Objazd zamkniętego odcinka autostrady jest możliwy na węźle Mykanów. Lajkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
11: Nasze dzieciństwo jest niezwykłe, niezwykle piękne.
12: Chcę, żeby dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
11: A w poprzednich latach udawało się pani załapać na uderzenie buławą?
12: Tak, oczywiście. Samą pierś.
7: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje także konkursy związane z tradycją lajkonika.
6: To są wiadomości Radia 7.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę.
13: We have a chance! Viva Mexico! Aquí estamos por México.
0: A z wiary gospodarzy w ich szanse nic nie robi sobie trener afrykańskiej drużyny Hugo Broz.
14: Jedyne, co mam do powiedzenia moim zawodnikom, to żeby skupili się na planie meczu. To jest najważniejsze. Te 85 tysięcy Meksykanów nie gra, oni tylko krzyczą. A jeżeli jesteś gospodarzem, to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli jesteś przyjezdny, musisz się skupić na planie gry. I jeśli to nam się uda, możemy rozegrać naprawdę dobry mecz.
0: Mecz Meksyk-RPA o godzinie 21:00. Ceremonię, która go poprzedzi, otworzy aktorka Salma Hayek. Główną gwiazdą muzyczną będzie natomiast Shakira. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0-6-3.
15: Był to bardzo dobry mecz z samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić. Nie robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
0: A w turnieju kobiet w Hertogenbosch do ćwierćfinału awansowała Magda Linet. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2-6-2 i następną rywalką będzie Turczynka Zen Jepson-Mes. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa, Andrzej Szalkowski z Rypińskiego Muzeum. Dzisiaj pomówimy o inicjałach. Nie byle jakich. Inicjały ZS w Rypinie i nie o Zygmunta Starego tu rzecz idzie, od razu powiem. Los z Rypinem obchodził się różnie. Zawieruchy wojenne i pożary niszczyły jego materialne dziedzictwo. Jednak zachowały się ciekawe, acz nieliczne symbole w przestrzeni miasta, które mogą zaintrygować przechodnie. Na dziś trudno zauważalny znak ZS. Ten znak to metaloplastyczna forma zdobienia balustrady balkonu kamienicy przy ulicy Nowy Rynek 13. Zastanawia Państwa, co to za znak i co to za miejsce? Litery ZS wcale nie symbolizują Zygmunta Starego. O nie, choć z jednej strony szkoda. Otóż nawiązują do organizacji, jaka mieściła się w tym budynku. Mowa o Związku Strzeleckim. Nowy Rynek to stosunkowo nowa część miasta. Pierwotnie był tu pagórek, na szczycie którego funkcjonował jeszcze w latach 20. dwudziestolecia międzywojennego wiatrak Koźlak państwa Bronhardów. Wkrótce wiatrak sprzedano do Rogowa Młynnika pod Rypinem. Pagórek zniwelowano, a pozyskaną w ten sposób ziemią zasypano bagna po wysychającym miejskim jeziorze, gdzie wkrótce powstał park okalający nową elektrownię. W miejscu zniwelowanego pagórka został duży płaski plac, który stał się nowym targowiskiem. W związku z tym, iż w mieście funkcjonowały już w tym czasie dwa rynki, Stary i Kurzy, ten dla odróżnienia nazwano Nowy Rynek. Określano go też mianem Świńskiego Rynku, a to dlatego, że odbywał się tu obrót zwierzętami hodowlanymi. To właśnie przy tym placu, do którego przeniosła się spora część życia miasta, w 1934 roku oddano do użytku nową, interesującą nas kamienicę. Budynek wzniesiony został na potrzeby Związku Strzeleckiego, konkretnie obwodu w Rypinie. Stąd nazwa widniejąca na elewacji frontowej jeszcze w okresie międzywojennym Dom Strzelca. Związek Strzelecki jako organizacja miał dość skromne początki w powiecie rypińskim. Nie udało się zawiązać struktur powiatowych jeszcze w 1925 roku. Dopiero rok później zawiązał się pierwszy poważny zarząd, a już w 1927 ufundowano sztandar dla strzelca i poświęcono go podczas wielkich uroczystości. W tym czasie Związek Strzelecki w powiecie rypińskim miał już kilka oddziałów miejski w Rypinie, w Skudzawach, Chraponi, Skwilnie, Sokołowie i w Dulsku. Spotkania i szkolenia odbywały się w wynajętej siedzibie przy ulicy Warszawskiej w Rypinie. Brak stałego lokalu rozwiązano, powołując z początkiem roku 1934 Komitet Budowy Domu Strzelca. Kamień węgielny na działce przejętej od Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Rypinie wmurowano w dniu 19 marca 1934 roku. Z tą działką to do końca nie wiadomo, bo niektóre dane mówią, iż była ona podarowana przez miasto Rypin. Ostatecznie budynek wykończony oddano do użytku w sierpniu, a kancelarię i świetlicę przeniesiono już w październiku tegoż roku. Dom Strzelca uroczyście poświęcono w dniu 11 listopada 1934 roku. W trakcie uroczystości poświęcenia domu zorganizowano obiad aż dla 785 strzelców i strzelczyń. Fundacja nowej siedziby była pierwszą taką inicjatywą w okręgu toruńskim Związku Strzeleckiego, co zresztą podkreślała ówczesna prasa. W domu strzelca siedzibę łącznie znalazły komendantura powiatowa przysposobienia wojskowego, Związek Strzelecki, Związek Rezerwistów. Świetlice wykorzystywane były przez żeńskie i męskie oddziały Związku Strzeleckiego. Budynek był też miejscem spotkań zarządów Ligi Morskiej i Kolonialnej, Związku Oficerów Rezerwy, którzy dotąd korzystali z gościnności hotelu państwa Szczotkowskich lub z pomieszczeń w tzw. Zgodzie. Warto wspomnieć, że w domu strzelca znalazło się także mieszkanie dla woźnego, który sprawował pieczę nad całością. Zdjęcia z lat 34-35 pokazują interesującą nas balustradę balkonu bez inicjałów. Prawdopodobnie później zostały tam wkomponowane i należy sądzić, iż są dziełem lokalnych kowali. O dziwo, inicjały przetrwały okres wojny i okupacji niemieckiej. Po wojnie w budynku mieścił się urząd skarbowy. Inicjały przetrwały w nienaruszonej postaci do chwili obecnej i są małym, acz ważnym śladem naszej historii, który należy otoczyć należytą troską i zachować. No właśnie, spacerując nawet po niedużych miejscowościach, warto szukać historii nawet na fasadach kamienic. Ona jest po prostu wszędzie.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Coraz mniej urodzeń na Mazowszu. Region zmaga się z niżem demograficznym. Nowe sale sensoryczne dla najmłodszych. Ciechanowski żłobek z ministerialnym wsparciem. Wspólna pasja i integracja mieszkańców. Dzierganie opanuje Działdowo. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Na Mazowszu rodzi się coraz mniej dzieci. W ubiegłym roku na świat przyszło ponad 40 tysięcy noworodków. To ponad 4 tysiące mniej niż 2 lata wcześniej. Mimo spadku województwo nadal zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby urodzeń. W mniejszych miejscowościach kobiety częściej decydują się na macierzyństwo przed 30 rokiem życia. W Warszawie i jej okolicach decyzja o założeniu rodziny jest coraz częściej odkładana na później. Samorząd wojewódzki stara się przeciwdziałać tej tendencji, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Jesteśmy niezwykle zainteresowani tym, aby przełamać te zjawiska demograficzne, żeby jak najwięcej Mazowszan rodziło się w naszym województwie, żeby następowała ta zastępowalność pokoleń, żeby młodzi obywatele Mazowsza rośli, wzrastali i przejmowali oczywiście we wszystkich obszarach działalności, życia społecznego, publicznego, gospodarczego też tę pałeczkę.
2: Mimo wszystko statystyki są najlepsze w Polsce, mówi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska.
4: Na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce i to jest dobra informacja. Natomiast zła jest taka, że rodzi się ich mniej niż jeszcze parę lat temu. Ten spadek to oczywiście nie tylko liczby, to przede wszystkim zmiana, którą coraz bardziej zaczynają odczuwać lokalne społeczności, ale także samorządy, które muszą dostosować infrastrukturę i swoje zadania do nowych potrzeb.
2: Spadek liczby dzieci odczuwają szpitale. W placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego odebrano w ubiegłym roku ponad 6 tysięcy porodów, czyli blisko 1000 mniej niż rok wcześniej. Nowe pomoce edukacyjne i przestrzenie do rozwoju. Ciechanów pozyskał pieniądze na doposażenie miejskiego żłobka numer 1. Placówka przy ulicy Batalionów Chłopskich wzbogaci się o ponad 24 tysiące złotych. Dzięki pozyskanym środkom w placówce pojawią się ścienne tablice manipulacyjne, ścieżka sensoryczna, elementy do zabawy na placu zabaw oraz specjalne pomoce wykorzystywane podczas zajęć rozwijających koordynację ruchową, kreatywność i percepcję zmysłową. Dzieci będą mogły korzystać także z kostek manipulacyjnych, sorterów klocków czy podświetlanych stolików wyposażonych w tematyczne maty edukacyjne. Nowe wyposażenie ma wspierać nie tylko rozwój ruchowy, ale również mowę i kompetencje społeczne. W żłobku znajdzie się terapeutyczny domek lustrzany, wykorzystywany podczas ćwiczeń logopedycznych oraz bezpieczne lustra, pomagające dzieciom poznawać własne odbicie i rozwijać świadomość ciała. To jednak nie koniec zmian. 2 razy w tygodniu organizowane będą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowych pomocy. Poprowadzą je pracownicy placówki posiadający doświadczenie oraz specjalistyczne przeszkolenie z zakresu integracji sensorycznej. Działdowo włączy się w obchody Światowego Dnia Dziergania w miejscach publicznych. Miłośnicy robótek ręcznych spotkają się, by wspólnie spędzić czas, wymieniać doświadczenia i promować swoje hobby. Uczestnicy są zachęcani do przyniesienia włóczki, drutów lub szydełek. Organizatorzy informują, że wydarzenie jest otwarte zarówno dla osób z dużym doświadczeniem, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć przygodę z dzierganiem. Spotkanie odbędzie się pod hasłem Dziergajmy Razem Wszędzie. Jego celem jest integracja mieszkańców oraz pokazanie, że rękodzieło może łączyć ludzi niezależnie od wieku. Wydarzenie odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w parku przy Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Płośnica zmierzą się w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia sprawności, wyszkolenia oraz umiejętności druhów, które na co dzień wykorzystują podczas akcji ratowniczych. W rywalizacji wezmą udział strażacy ochotnicy z jednostek działających na terenie gminy. Uczestnicy będą konkurować w konkurencjach sportowo-pożarniczych wymagających szybkości, precyzji i dobrej współpracy zespołowej. Organizatorami wydarzenia są wójt gminy Płośnica Michał Breski oraz zarząd oddziału Gminnego Związku OSPRP w Płośnicy. Gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się w niedzielę na stadionie sportowym w Grudkach, początek o godzinie 12.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henry'ego Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ewakuowano Pentagon. Okazało się, że to fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie rac na Marszu Niepodległości. Surowica z Niemiec uratowała życie chłopcu ukąszonemu przez żmiję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Fałszywy alarm w Pentagonie. Ewakuowano ludzi z wielu pięter z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Policjanci w budynku nosili maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej. Jak podaje CNN, to wszystko to był fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewoda mazowieckiego, który Mentzen złamał. Mentzen uważa, że próba uchylenia immunitetu to atak za krytykowanie rządu.
3: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I z tym jest cały problem.
2: Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. Chłopiec ukąszony przez żmiję, uratowany dzięki szybkiemu sprowadzeniu z Niemiec surowicy. Żmija ukąsiła go w domu, gdy chłopiec ją karmił. Po lek do Monachium poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
4: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
2: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
5: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
2: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia, opuścił już oddział intensywnej terapii. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania poszerzona będzie o kolejne obszary w 4 dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się już do przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Binkowskiego.
6: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy.
7: Warszawa, jeśli chodzi o mieszkańców, proponuje 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce, co chyba dobitnie pokazuje, że efekt fiskalny nie jest tym podstawowym.
2: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa płatnego parkowania obowiązuje już w 7 stołecznych dzielnicach. Klienci narzekają na ceny warzyw na targowiskach, nie zniechęcają ich jednak one do zakupów. Dlaczego Polacy wybierają zakupy na bazarach?
8: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
9: Na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma takich dobrych rzeczy.
2: Plantatorzy podkreślają, że zmiany cen produktów rolnych są zależne od pogody, dlatego trudne do przewidzenia.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
11: W turnieju, który rusza w USA i Kanadzie i potrwa do 19 lipca, bierze udział 48 drużyn. Dotychczas

0: trzech krajach Ameryki Północnej. Rozegrane zostaną 104 spotkania. Finał zaplanowano 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku. Tytuł broni Argentyna. Polaków na mistrzostwach nie ma po zajęciu drugiego miejsca w grupie podczas eliminacji. Nasi zawodnicy musieli rozegrać mecze barażowe. Najpierw wygraliśmy z Albanią, ale później pokonali nas Szwedzi.
1: A mówił o tym Mateusz Sanicki. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na rozpoczynające się dziś Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Super Puchar UEFA. To między Paris Saint-Germain a Aston Villa, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję.
2: Do wieczora jeszcze na zachodzie możliwe burze, a temperatura około 15 stopni. Jutro znowu deszczowo, choć z przejaśnieniami. Wszędzie może padać i wszędzie można zobaczyć trochę słońca, a temperatura delikatnie poniżej 20. Sobota i niedziela podobne. Radio 7. Radio 7.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do wyrabiania karty EKUS. Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią w Lidze Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie z kasy państwa. To bony senioralne. Sejm właśnie przyjął ustawę w tej sprawie. Bony mają przysługiwać osobom w wieku co najmniej 65 lat, których dochód nie przekracza średnio miesięcznie 3410 zł. Ta kwota będzie co roku aktualizowana. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ-u. Można je też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę EKUS przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
3: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
2: Wyrobienie karty jest bezpłatne. Ustawa metropolitalna dla Pomorza czeka już tylko na podpis prezydenta. Przyjął ją parlament. Dokument ma ogromne znaczenie dla kilkudziesięciu pomorskich samorządów z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem na czele. Paweł Radzewicz.
4: Przyjęty przez parlament projekt ustawy przygotowało 61 pomorskich samorządów. Pozwoli on na współpracę na zupełnie nowym poziomie, mówi szefowa Rady Obszaru Metropolitalnego i prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
5: Pierwszym krokiem będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej.
4: Ten krok będzie możliwy, gdy ustawę metropolitalną podpisze prezydent. Warto zauważyć, że polityczne zaplecze prezydenta, czyli parlamentarzyści PiS, nawet ci z Pomorza głosowali przeciwko ustawie metropolitalnej. Na decyzję prezydent ma 21 dni.
2: Dzisiaj po Krakowie harcował laikonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała przebrany za brodatego tatarzyna jeździec na sztucznym doczepionym koniku przemierza miasto ze swoim orszakiem, rozdaje cukierki i uderza przechodniów buławą. Byliśmy tam z mikrofonem.
6: Podoba wam się ten laikonik?
7: Tak, tak. Sypie cukierkami i uderza.
8: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
6: Myślę, że do 21:30-45. Także będzie grubo.
2: Po południu laikonik na rynku głównym odebrał symboliczny haracz od władz miasta. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Ukraina zaskarżyła to, że Kreml organizuje turnieje szachowe na okupowanych terytoriach. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 swój drugi mecz Ligi Narodów. Wcześniej biało-czerwoni wygrali z Kubą 3-0, a jutro drużyna Nikoli Grbicza zagra o 14:00 z Japonią. Jutro od 17 do 20 stopni w całej Polsce może padać, choć jest też szansa na przejaśnienia. Sobota też deszczowa, z temperaturą około 20 stopni i w niedzielę podobnie, choć trochę chłodniej, bliżej 15.